Kiss FM.

Jesteśmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

FM.

tych ludzi. Jeszcze wierzą w swoją misję. Jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić, bo dziś świat to tylko biznes. Tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod Spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na...

0: Radio Kiss FM.
1: I've been fighting.

0: ojcu. Szczęśli bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubisz. Zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste, Kubi.
1: Radio Kiss FM.
2: Drops and bangers.

Trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

słodka zemsta. Studnia bez dna, zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca, się nie rozwijać, siedzieć i tak.

0: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. To Rosja stoi za próbą zamachu na lotnisku w Lipsku, tak twierdzą władze Niemiec. Na początku sierpnia znaleziono tam drona wyposażonego w materiał wybuchowy i detonator. Trwa akcja Bezpieczna droga do szkoły. Policjanci zwracać będą szczególną uwagę na dzieci jeżdżące m.in. na elektrycznych jednośladach, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej.
1: Jeżeli taki młody człowiek jeździ na urządzeniu przypominającym rower, ale jednak spełniające warunki tak naprawdę już motoroweru, no to tutaj odpowiedzialność dotyczy opiekunów.
0: Policja przypomina, że hulajnogą elektryczną mogą jeździć dzieci powyżej 13 roku życia. Rodziny kłócą się głównie o koszty utrzymania. To powód konfliktu dla 31% badanych. Dane podał Big Info Monitor. Legia Warszawa odpadła z Pucharu Polski. W pierwszej rundzie przegrała w Lublinie z Motorem 0-3.
2: No i o tej porze kończą się już wakacyjne taryfy ulgowe. Ja jeszcze wciąż nie mogę się przyzwyczaić, że już po wakacjach sporo pieszych. Zdejmijcie nogę z gazu przy pasach, bo zaspani uczniowie wracają na skrzyżowania. Głęboki wdech i powolutku, powolutku do celu. Warszawa powoli wkręca się na swoje obroty, a pogoda zdecydowanie trzyma naszą stronę. Na termometrach mamy już 15 stopni, ale dosyć taki, powiedziałabym, rześki ten poranek. Na szczęście słońce coraz śmielej przepycha się między chmurami, a wiatr dmucha całkiem spokojnie. Do tego ciśnienie na całkiem niezłym poziomie.

No dzień dobry, mamy środę, jest po siódmej i śpiewająco wita was wasza ulubiona prowadząca Julia Wasielewska. Czy się wyspała? Nie, no ale easy, chyba razem damy radę, co? To już drugi dzień naszego challenge'u Zabawa w radio i o dziwo chyba wam się spodobało. No to w to nam grajcie, a my w zamian za to zagramy wam Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. Jak wam się dzisiaj wstawało? Dajcie nam znać na stronie radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa. Już teraz Żab Song i Sopot.

7.11, Mata Łajcior i jedna na milion w Radiu Kiss FM. A jedną na milion nie okazała się, uwaga, werble! Gorąca, świeża ploteczka dla fanów Love is Blind. Otóż Kamil Uno, znany ze związku z Julią, znalazł sobie nową dupeczkę. Na razie nie pokazuje jej twarzy publicznie, bo z tego, co czytam w komentarzach, mama Julii mogłaby ją lekko zniszczyć, matka roku. Znaczy, oczywiście tak pisali ludzie. Całe szczęście, istnieje opcja zablokuj. Nie ma za co, Kamil. Radio. A już teraz coś specjalnego dla fanów Huntrix Golden. Zróbcie głośniej, to jest prawdziwy banger.

Molly Elizabeth, Run Rabbit w Radiu Kiss FM. A dlaczego u nas jest? No bo to prawdziwy banger, a my tylko takie mamy. Co wiraluje, jest u nas pierwsze. Tak gra tylko Radio Kiss FM. Mam nadzieję, że nie wstaliście lewą nogą i już nie możecie się doczekać i szkoły, i pracy. Jej, to już 7:22. A jeszcze w tej godzinie będzie Miu, PZ, o co chodzi. Będzie naprawdę przyjemnie. Easy. Kiss. Radio Kiss.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Halo.

7.27 na zegarach, a my mamy dla Was szybki czek. Podnieś palec, jeśli, uwaga, umyłeś już zęby, Twoje skarpetki nie mają dziur, śniadanie już w plecaku, zdążyliście wypić poranną kawę. Jeżeli podnieśliście mniej niż 4 parce, to może dzisiaj wolne, co? Miejmy nadzieję, że mój szef też tego słucha. Nie podniosłam ani jednego, I promise! A teraz gramy ten wiralujący numer Gin za mnie.

Malcolm Todd i Earrings. Jest godzina 7.36. Pewnie pędzicie do pracy i słuchacie Radia Kiss FM, a my słuchamy waszych głosówek na WhatsAppie, bo mam do was takie nietypowe pytanie. Jakie wy macie fantazje? Bo ja na przykład marzę, żeby po pracy pójść w kimono na 3 godziny i zjeść pyszne jedzonko. A co? A teraz czekamy na wasze fantazje. Wejdźcie na stronę radiakiss.fm i nagrajcie nam głosówkę na WhatsAppie. Dajcie nam znać, posłuchamy wszystkich. Nie oceniamy. A jakie fantazje mają Miu, PZ i Bedi? Posłuchajcie już teraz.

Happiness is so sad. 7:42 na zegarkach i bardzo prawdopodobne, że stoicie w największych korkach świata, spiesząc się do pracy i szkoły. A ja wam powiem tak, easy. Co się odwlecze, to nie uciecze. Wypijcie sobie przepyszną kawusię i będzie lepiej, zapewniam. Albo zróbcie głośniej Radio Kiss FM. Chill, to dopiero środa.

0: Maciej Ring My Bell, który chyba zadzwoni zarówno 8 minut w każdej szkole w Polsce. Trzymamy kciuki z calusieńką redakcją Radia Kiss FM. Dzięki, że jesteście z nami, a my słuchamy waszych głosówek.
1: Cześć, dzięki Julce zaczęłam właśnie słuchać tego radia. Godziny są idealne na to, żeby właśnie wstać, ogarnąć się, dzieci do szkoły, do pracy, więc zostaję na dłużej.
0: No co za słodziaki, aż mi się zachciało wstawać codziennie o tej 4:30. Kiss.

0: Hej, Hania, Kizo, jajo, jak to buja za momencik ósma, a my dbamy o to, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM.
2: To są newsy na ósmą. Maracin Sikora, zapraszam. Na początek Kraków sztab wyborczy Łukasza Gibały walczy z czasem. Wciąż brakuje 1400 podpisów do zgłoszenia jego kandydatury w wyborach prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała ma nadzieję, że się uda.
3: Na 90% nam się to uda i może się nawet okazać, że to wszystko wyjdzie nam na plus.
2: Podpisy trzeba zebrać do jutra, do 16. Magdalena Fręch i Magdalinet nie dokończyły meczów w pierwszej rundzie tenisowego US Open. Z powodu intensywnych opadów deszczu spotkania były najpierw przekładane, a potem przerwane. Będą dokończone dziś. Tymczasem burza tropikalna Lowell na Pacyfiku przekształciła się w huragan. Według prognoz dalej ma się nasilać. 42% młodych Polaków dobrze ocenia stan swoich finansów. Chodzi o osoby w wieku od 18 do 35 lat. Tak wynika z badania UCE Research.
4: W tym samym środku drogowego kotła zdecydowanie najgorzej wypada teraz chyba Wola w Warszawie. Przeprawa przez Solidarności czy prostą stronę biur wymaga sporej dawki cierpliwości i to tam perfekcyjnej jazdy na suwak. Ale dobre wieści, wlot od zachodu płynie bezbłędnie. Warszawa powoli przestaje udawać, że śpi. Słońce, no, coraz mocniej rozlewa się na niebie. Mamy 16 stopni. Ja myślę, że jeśli wasza motywacja do pracy, do żyćka na dziś została w łóżku, to spokojnie, bo ta aura słoneczna, która ma tam towarzyszyć, zrobi za was całą robotę. Przynajmniej tego wam życzę na ten środowy poranek i dzień.
0: Dzień dobry, ja jestem Julka i to moja druga kawa, tak? Wiem, że jest dopiero 8:02, ale noc była naprawdę długa. I nie, to nie była impreza, przysięgam. Ależ się cieszę, że mogę być tutaj z wami w tę piękną środę. Troszeczkę niewyspana przez moich kolegów z pracy, a dlaczego opowiem wam już za chwilę. Ale najpierw rzeczy ważne i ważniejsze. Francis Isobel w Radiu Kiss.

Koszt bycia boss w radiu Kiss FM. A wiecie, kim są prawdziwe boski? Mamy, a do ich grona chwilę temu dołączyła Kartoni. Tak, dobrze słyszycie? Influencerka podzieliła się wiadomością, że urodziła dziecko i oczywiście internet momentalnie oszalał. Kartoni i Przemek Pro są najszczęśliwsi. I wiecie, co jest najlepsze? Jeszcze niedawno mogliśmy śledzić jej codzienne życie, stylówki, wyjazdy, dramki i wszystko to, co się w socialach dzieje, a teraz wjeżdżamy na zupełnie nowy level. Pieluchy, nieprzespane noce i prawdopodobnie kawa w ilościach hurtowych. Tak czy inaczej, ogromne gratulacje dla Kartoni i Przemka Pro, a ja sprawdzam dalej, co dziś wydarzy się w internecie. Jest 8:11, a wysłuchacie Radia Kiss FM. Radio Kiss FM.

20 po 8 i Teddy Swims tylko u nas. Kawę już wypite, bo chyba nie tylko ja miałam nieprzespaną noc, co? A zapytacie dlaczego? Ano dlatego, że moi koledzy z Radia Kiss FM zrobili mi cudowną niespodziankę i razem z banerami wjechali na mój koncert wczorajszy w Warszawie. To wszystko relacjonowali na naszych socialach, które znajdziecie na stronie radiakiss.fm. Warto sprawdzić wzrusz totalny. No wczoraj puścili moją piosenkę, wieczorem niespodzianka na koncercie, może jutro jeszcze dostanę wolne. Jeny, co się w tym radiu jeszcze wydarzy.

8:27 na zegarach, a ja czytam news z rana i nie wierzę. Aga z modelek weszła w nowy związek. Detektywi na TikToku są jednogłośni, a ja ufam im bezgranicznie. Jej nowy boy to podobno Oskar Pietruszewski i mimo, że nie potwierdzili tego info oficjalnie, to Aga mówi, że jest bardzo szczęśliwa. No i taki update'ik miłosny nam się bardzo podoba. Przysyłamy buziaczki. Radio. Back to yours. Już teraz banger, ale...

By Post Malone w radiu Kiss FM. Czy można zaspać do pracy w drugi dzień września? Ano, okazuje się, że można, bo piszecie do nas na Insta, że słuchacie naszych bangerów trochę za długo i że rano się przysnęło. To jest jakby okej. My z dziką rozkoszą wystawimy usprawiedliwienie radia Kiss FM. A dla wszystkich dziewczyn, które to lato kończą ze statusem Hot Girl Summer, ode mnie dla was z dedykacją Per Jean i Sama.

0: Virgin, a może dasz się zaprosić do studia? Ja chętnie zaśpiewam z tobą w Radiu Kiss FM o 7 rano ten banger.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: Cat Sai Animal w Radiu Kiss FM Drops and Bangers. Jest 8.41, a ja sprawdzam, co dzieje się na Insta Hajhani, bo okazuje się to, że to jakaś wielka metamorfoza, jakiej jeszcze nie było. My to dla was sprawdzimy. Zostańcie z nami, będzie grubo.
1: Radio Kiss FM. Drops and Bangers.

O co chodzi, Oki i Lolek, więcej nieba. No tak można zaczynać te easy poranki na zegarach 8.50 i gdyby przyszło wam w tę randomową środę zechcieć zmienić swoje życie z rana, no to mam inspo. Otóż na Insta Hi Hani kolejna metamorfoza i totalny hot look. Fani zachwyceni. Heneczka ścięła włosy, dodała na maksa krótką grzywkę oraz czarne końcówki na blond włosach. Chciałabym tak odważnie wybierać chociaż śniadania jak Hania włosy. Serio, zazdro. Radio. Teraz w Radiu Kiss FM Tame Impala i Loser. Przysięgam, on mnie prześladuje. Czy to jest jakiś znak od losu? Halo?

0: Cameron Whitcomb, The Hard Way. Jest 9:00, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Yes.
2: To są newsy na 9:00. Marcin Sikora, zapraszam. Na początek Niemcy. Dwie osoby niegroźnie ranne po wybuchu na dworcu kolejowym w Augsburgu. Jak podaje TVP Info, nad ranem eksplodował tam nieznany przedmiot. Wybuch uszkodził także okna budynku. Polak, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje, pozostanie za kratami. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył mu areszt o 2 miesiące. Jeszcze do jutra można kupić bilety na pociąg taniej. PKP Intercity przygotowało zniżki z okazji swoich 25 urodzin. Mówi Mateusz Gdowski z biura przewoźnika.
3: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych.
2: Zniżki dotyczą pociągów TLK, Intercity, Pendolino oraz Express Intercity. Tegoroczny sierpień był najgorętszy od 1901 roku. Tak było w Indiach. Średnia temperatura w tym kraju wyniosła 28,1 stopnia.
4: Osiedlowe uliczki w Warszawie trochę dotknęły po szkolnych podwózkach, ale na głównych ulicach wciąż spory ruch. Jeśli wjeżdżacie od Łomianek i Marek albo przebijacie się przez Prymasa, S8 czy Alejami Jerozolimskimi, no to zatory puszczają tutaj bardzo powoli. Słoneczny patrol, można powiedzieć, mamy na warszawskim niebie. Stolica rozkręca się w biurowym rytmie. Studenci mogą sobie jeszcze spać spokojnie, jak ja im zazdroszczę, no bo przecież do października jeszcze daleko, ale póki co mamy wrzesień i to piękny wrzesień. Będzie nam dzisiaj towarzyszyło dużo słońca, do tego błękitne niebo, a na termometrach póki co mamy 17 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia dobijemy do 22.
0: Czy mi się zdaje, czy właśnie ta lepsza, znaczy bardziej wyspana część ludzi wstała, żeby posłuchać zaspanej Wasilewskiej? Easy z takimi bęgerami, to nawet wstawanie o 4:30 nie będzie aż takie straszne. My mamy 9:02 na zegarze, wyśmienite humory i same hiciory. O, nie czuję, że rymuję. To po prostu zapowiem 1 na 1 000 000 Mata i White. Cóż za romantycy!

Kiss FM. Piosenka nieprzypadkowa, bo poza sobą nic nie widzą również Mandaryna i Wiśniewski. Jeszcze wczoraj mówiłam wam o ich planach na wspólny merch, a ci wczoraj zaskoczyli nas zapowiedzią swojej nowej wspólnej nutki o tytule Będzie było, której premiera zaplanowana jest na ten czwartek. Aż mnie kusi, żeby zapytać mojego szefa, na ile lajków na TikToku puści premierowo ten kawałek. A może by tak... Jeśli to się uda, to nasze socjale będą o tym wiedzieć jako pierwsze, więc zaobserwujcie zawczasu radiokiss.fm, tam macie wszystko, więc easy. Gramy Harrison i All the Things She Said.

End of Being trenduje wszędzie, dlatego jest u nas. Proste? Proste. A my mamy dla was mały newsik. W sumie duży newsik. W sumie po prostu mamy dla was newsik, że Iza Kuna przyznała, że jest ogromną fanką PZ-a i polskiego rapu. Na playliście ma też BDS-a, Taco Hemingwaya, Kubana i Problem. Czyli Iza Kuna właśnie udowodniła, że można mieć 55 lat i lepszy rapowy starter pack niż połowa TikToka XD. No to Iska, jesteśmy pewni, że Radio Kiss FM powinno mieć specjalne miejsce w twoim sercu. Radio Kiss.

Początek września sounds different, kiedy zaczynasz być studentem. Budzisz się w strachu, że to dziś zaczyna się ten koszmar. Zaczynasz pakować plecak, paczkę chusteczek do płakania, a tu jeszcze miesiąc wolnego. No nie ma lepszego uczucia, I promise. Zatem studentom, którzy obudzili się z przyzwyczajenia, mówimy dobranoc, a pilnym uczniom współczujemy. Chociaż studenci, jak już staliście, to zróbcie głośniej. Jest 9:25, no ludzie! Radio Kiss FM jest gotowe na to coś od White'a.

Jeszcze raz porządnie trenduje w Radiu Kiss FM. O Kian Kigi, o co chodzi? I Ewa Farna. Ta laska wyprzedaje stadiony w Czechach, zrobiła mi całe muzyczne dzieciństwo, a Dua Lipa śpiewa jej piosenki na koncertach w Czechach. Jednak nie dajmy sobie zapomnieć o mojej ulubionej wokalistce, która a propos Dua Lipy jest przekonana, że gdyby zaśpiewała w Polsce, poleciałby właśnie numer Pozwól żyć by One and Only, Gosia Andrzejewicz. My trzymamy kciuki najmocniej!

Baby, wow, jest już 9:43, a dramogenna era influencerów trwa w najlepsze, ale do rzeczy. Zoja z Kubis poszła z zajętym nowiciaksem na wesele. No, pod postem ludzie nie wiedzą, o co kaman. Sami zainteresowani się nie tłumaczą, my patrzymy i nie oceniamy, ale bacznie obserwujemy, kochani. Słuchajcie Radia Kiss FM, Only Drops and Bangers oraz najświeższe ploteczki.

0: Be Freaked Out, Easy na zegarkach u na moment o 10, a to oznacza, że dzień rozpoczął się na dobre. Teraz obczajmy, co dzieje się dookoła w update'cie Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM.
2: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Nie damy się zastraszyć. Tak o rosyjskiej eskalacji napięcia w Europie mówi polski premier. Donald Tusk dodaje, że odpowiedzią państw regionu będzie dalsze wspieranie Ukrainy i koordynacja państw NATO. Zmiany klimatu mogą sprawić, że część Europy przestanie nadawać się do upraw, ostrzega przed tym Europejska Agencja Środowiska. Najbardziej zagrożone są suche regiony basenu Morza Śródziemnego. Zaglądamy do Czech. Został oskarżony o pranie pieniędzy, więc cofnął darowiznę dla państwa o wartości około 45 milionów dolarów. Mowa o Tomaszu Iżikowskim, któremu grozi do 30 lat więzienia. Polscy kibice tłumnie wybrali się na nowojorskie korty. Wierzą, że Iga Świątek odniesie sukces w US Open.
3: Ma szansę na pewno w tym roku też podołać.
4: Zamierzam przyjść na wszystkie mecze.
2: W 2022 roku Polka wygrała cały turniej.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
5: Ewelina Walczak, zapraszam. Referendum pod znakiem zapytania. 67 tysięcy. Tyle podpisów zebrano dotąd pod wnioskiem o odwołanie władz Warszawy. Aby głosowanie w ogóle doszło do skutku, do końca września trzeba uzbierać łącznie 132 tysiące głosów. Z kolei tylko do 7 września trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Do wyboru jest łącznie prawie 90 projektów, mówi Anna Brzezińska z zarządu województwa.
6: Czy doświetlanie przejść dla pieszych, czy zmiana organizacji ruchu. No to mieszkańcy też, jakby tutaj patrząc się w codziennym funkcjonowaniu, wiedzą, czego potrzeba.
5: A do podziału czeka okrągłe 30 milionów złotych. Swoje głosy możecie oddać na stronie bommazowia.pl. Na koniec smutna informacja. Nie żyje Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek. Był powstańcem warszawskim, służył w pułku Baszta na Mokotowie. Zmarł w wieku 94 lat. O jego śmierci poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego.

Warszawie pełen drogowy chillout trudno, ale na szczęście poranny kocioł z głównych wlotówek i woli odparował. No ale stolica i tak żyje swoim gęstym rytmem. Na szczęście zamiast stania w miejscu mamy po prostu toczenie się płynne od świateł do świateł.

0: nie wiem jak wy, ale ja czuję się tak, jakby wrzesień zapomniał, że ma być jesienny i serwuje nam czyste złoto w postaci dużej ilości słońca. Jak ja kocham słońce, wtedy jestem zupełnie innym człowiekiem. Na termometrach w Warszawie 18 stopni. Wprawdzie pojawiło się nieco chmury na tym błękitnym niebie. Pojawiły się też ostrzeżenia przed przelotnymi opadami deszczu. Ale co taki deszcz przy takim słońcu?
1: Czajcie, że ta laska z TikToka dostała się do najprawdziwszego radia i od dziś będzie budzić was codziennie od 7 w audycji Easy. I tak, ta laska to ja, jaram się na maksa, nazywam się Julia Wasilewska. Uszanowanko, wysłuchacie najlepszego radia Kiss FM. Mamy dla was only drops and bangers. No to co, jazda z tematem. Na zegarach jest 10:03, więc wstajemy śpioszki i jest już dzień.

Dad Girl i Tyla w Radiu Kiss FM. No jak to buje, jak ty zrobisz numer, to nie ma we wsi coś tam, nieważne. Bo dziś zupełnie przypadkowo, sprawdzając kalendarz świąt nietypowych, moim oczom ukazał się dzień dużego rozmiaru i bez skojarzeń poproszę, chociaż znając życie już poszło. Dziś celebrujemy wszystko co większe, od porcji waszego śniadania po wszelakie męskie sprzęty. Samochody, mięśnie, levele w ulubionych grach, niech będą jak największe. A teraz Daj Daj i Shakira. Hit, no po prostu hit w Radiu Kiss FM.

James i Fire, Fire w Radiu Kiss FM. Na zegarach jest 10:21, a teraz typowa warszawska odklejka, czyli mój ulubiony content. Właśnie na TikToku zobaczyłam reklamę pewnego lokalu w Warszawie, który oferuje wejście w hipnozę, zwinięcie się w wiszącym kokonie i zamknięcie oczu, przenosząc się w inny stan świadomości, a to za niecałe 300 zł za godzinę. Radio Kiss FM. No kurczaki, ileż ja zaoszczędziłam, praktykując to codziennie od 23 lat we własnym łóżku.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.
7: Z

0: Welcome to Earrings. A Sanach ma dzisiaj urodziny. 29 lat, a w dorobku już stadiony, wielkie hity i miliony słuchaczy. Zdaje mi się, że to właśnie ona mogłaby być potencjalną kandydatką na córkę koleżanki twojej mamy z pracy. Ale easy, u nas jest już 10:35 i nadal żyjemy, więc jest to też jakiś sukces. Wszystko powoli. Radio.
1: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja

0: Happiness is so sad, a so sad jest również to, że Cristiano Ronaldo znowu zmienił swój image. A o co chodzi? Legenda piłki nożnej pofarbowała włosy. Od teraz Cristianek jest blondynem. No, szczerze mówiąc, na piłce nożnej się za bardzo nie znam, ale widziałam te włosy i jakby szczerze, no Cristiano, z tą fryzurą raczej gola nie strzelisz. A przynajmniej w moim telewizorze. Oj, nie.
1: To jest Radio Kiss FM.

przez tego rapera coraz częściej przypominam sobie, że do wakacji został cały rok. Jej! Ach, te imprezki na plaży, na molo w Sopocie. Zresztą niech sam Żabson opowie. Proszę się spowiadać tutaj naszym słuchaczom w Radiu Kiss FM już teraz.

0: talk to you, a mówiła do was Julka Oseluska, jak szybko mijają te poranne godziny z wami. No mam nadzieję, że dopilnowałam, żebyście wymyli zęby, założyli skarpetki bez dziur i wypili pyszną kawusię, robaczki moje. Widzimy się już jutro od 7:00. Nie mogę się doczekać. Ej! I jak coś, to zostawiam was z genialną muzą, a po 14:00 przywitają się z wami Darka i Niko, więc have fun, buziole, wasza Julka!
1: To jest update Radia Kiss FM. Yes.
2: To są newsy na 11:00. Marcin Sikora, zapraszam. Będzie przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Takie plany ma MSWiA. Kontrole mogą potrwać do końca marca przyszłego roku. Niemieckie służby znalazły podejrzany obiekt po wybuchu na dworcu w Augsburgu. Dworzec został ogrodzony. W porannej eksplozji ranne zostały dwie osoby. 3/4 gmin nie ma jeszcze tak zwanych planów ogólnych. Bez nich utrudnione jest uzyskanie pozwoleń na budowę, mówi Piotr Krochmal z monitora rynku nieruchomości.
3: To całkowicie uniemożliwi jakąkolwiek inwestycję.
2: A przygotowanie i uchwalenie planu może potrwać nawet kilka miesięcy. Dieta DASH i nordycka najbardziej spowalniają starzenie się organizmu. Takie są wnioski niemieckich naukowców. Analizowali żywienie grupy ponad 6000 osób.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
4: Ewelina Walczak. Policyjna obława na handlarza narkotyków w Zielonce zamieniła się w niebezpieczny pościg. 39-latek, uciekając przed funkcjonariuszami, wyciągnął nóż i groził mundurowym. Policjanci musieli oddać strzały ostrzegawcze. W tym samym czasie jego znajoma próbowała ukryć domowy sejf wypełniony narkotykami i amunicją. Agresywny recydywista siedzi już w areszcie, a za kratkami może spędzić nawet 2 dekady. Mniej groźne, choć równie wciągające historie znajdziecie w stołecznym domu aukcyjnym Desa Unikum. Czeka tam wystawa ponad 100 prac związanych z polskim komiksem, mówi Judyta Majkowska z Desy.
5: Szczególną uwagę poświęcamy Tadeuszowi Baranowskiemu, twórcy m.in. Podróży smokiem Diplodokiem.
4: Do 9 września zobaczycie na miejscu kultowych bohaterów z czasów PRL-u oraz planszę Piotra Kowalskiego, pierwszego Polaka rysującego dla Marvela. Za to do 15 września macie czas na wsparcie niezależnych lokali i antykwariatów. Wystartował plebiscyt na ulubioną księgarnię Warszawy. Swoje perełki zgłosicie w sieci. No, 20 stopni wskazują warszawskie termometry, ale gdyby tak patrzeć tylko na to, co dzieje się za oknem, no to można powiedzieć, że miasto wciąż żyje latem. Jedni chodzą w krótkim rękawku, inni w bluzach. No ja bym powiedziała, że raczej jest taka odzieżowa ruletka, bo w pełnym słońcu jest naprawdę cieplutko, ale jeśli nagle znajdziecie się w cieniu, to radziłabym poszukać bluzy, bo wiatr podkręca tempo.

0: promocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka.

0: to są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Załoga śmigłowca odnalazła jednego z dwóch mężczyzn, którzy zaginęli na Zatoce Puckiej. Wczoraj wieczorem wypłynęli skuterem wodnym z rejonu Osłonina i nie wrócili przed zmrokiem. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Pozostajemy na wodzie. Dwa statki handlowe zderzyły się w nocy na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Utracono kontakt z jednym z nich. Kaucje z niezwróconych opakowań nie przepadną i nie wzbogacą się na nich prywatne firmy. Operatorzy muszą te środki zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, zapewnia ministra środowiska Paulina Henik-Kloska.
1: Także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
0: Wszystkie takie wydatki będą rozliczane. Ryby pływające w ławicy nie dostosowują kierunku ruchu do całej grupy. Według naukowców obserwują jednego z najbliższych osobników i podążają tam, gdzie on.
2: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Ewelina Walczak. Dramatyczne odkrycie w podwarszawskim Błoniu, tuż przed bramą klasztoru sióstr Serafitek, porzucono noworodka w reklamówce. Malucha znalazły zakonnice, dziecko trafiło do szpitala i jest zdrowe. Ponieważ w tym miejscu nie działa legalne okno życia, sprawę bada prokuratura. Wracamy do stolicy, gdzie szykują się spore zmiany dla kierowców. Od najbliższego poniedziałku strefa płatnego parkowania pochłonie kolejne obszary. Parkomaty zaczną działać na Saskiej Kępie, w rejonie ulicy Międzynarodowej oraz na Wolskich Odolanach. A może tak wybrać się na wycieczkę przez malownicze sady? Stowarzyszenie Warka zaprasza na rowerową eskapadę po południowym Mazowszu. To nie są zwykłe ścieżki. Dowiecie się z nich, co z regionem ma wspólnego Królowa Bona i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę, mówi Tymon Tkaczuk ze stowarzyszenia.
4: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze.
3: Mapy i szczegóły wszystkich tras znajdziecie na stronie szlakjabkowy.eu. Warszawskie termometry pokazują 20 stopni, ale przez ten wiatr, który szarpie dosyć mocno, odczuwalna nieco niższa, ale tak rześko całkiem przyjemnie jest. Na niebie mamy trochę obłoków, na razie bez deszczu. Po południu słońce podkręci temperaturę, dochodząc do niemal 23 stopni, a wieczorem powoli wejdziemy w spokojną, chmurną noc. Jutro będzie podobnie.

0: to są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Nie dążymy do konfliktu z Rosją, ale wygląda na to, że to Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową, ocenił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szukacie pracy? No to jest dobry news. Pracodawcy coraz częściej potrzebują ludzi niemal natychmiast. Z analizy grupy Progres wynika, że najwięcej ofert dotyczy budowy i remontów. Bądźcie ostrożni na hulajnogach elektrycznych, bo rośnie liczba ofiar wypadków z ich udziałem, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
1: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym.
0: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. No i uważajcie na AI, tworzy fałszywe metamorfozy. Specjaliści ostrzegają, że to nierealne wzorce dla nastolatek.

to są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku na A1. Na wysokości Mykanowa ciężarówka wjechała wczoraj w ekipę remontującą jezdnię. Zginęły 4 osoby. Przed sądem stanął youtuber. Wojciech K. jest oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Pierwszy w Polsce samolot elektryczny mają Katowice. Jest zeroemisyjny i cichszy niż

0: spalinowe, mówi Olaf Gawlik, uczeń technikum lotniczego, które kupiło samolot.
1: Wszystkie te silniki tradycyjne, tłokowe, spalinowe jednak generują trochę dźwięku, jednak samolot elektryczny jest dużo cichszy, zostaje tylko śmigło, no a cała technologia śmigła się coraz bardziej rozwijana, są też coraz bardziej ciche.
0: Uczniowie poznają m.in. obsługę maszyny. W pogodzie najbliższe dni mogą być deszczowe. Dodatkowo na południu i wschodzie kraju może też zagrzmieć.
2: No siemano, drugi dzień i u nas wciąż dużo emocji, więc nieważne gdzie jesteście, czy stoicie w korku, jesteście w pracy, pijecie sobie właśnie swoją maczunię, wbijajcie do nas na WhatsAppa, wysyłajcie nam głosówki, wiadomości, chcemy wiedzieć kto się buja razem z nami.
3: Dokładnie, a przed nami jeszcze naprawdę wiele bęgerów, wiele ploteczek, no my Niko kochamy ploteczki,
2: zgadza
3: prawda?
2: Się.
3: Więc koniecznie bądźcie z nami, bo tutaj jest przed wami wasze ikoniczne duo w Radiu Kiss FM, Daria Kulej
2: i Nikodem Formella. I teraz na pełnej wjeżdżamy w ten dzień i w ten numer. Age, ring my bell.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. No zgadzam się, bo ten numer kojarzy mi się z tym, jak wracam z wakacji i faktycznie wtedy jestem smutna, bo byłam szczęśliwa. I wracam z wakacji. I w sumie ludzie też wrócili z wakacji do szkoły.
1: Zgadza się, a my wjeżdżamy na pełnej w Radio Kiss FM, no i na pełnej wjeżdżają też rodzice w Ministerstwo Edukacji, a wszystko poszło o plan lekcji.
0: To prawda, jedna mama była mega wkurzona i dodała zdjęcie planu swojej szóstoklasistki i powiedziała, że to jest w ogóle tragedia, że dzieci zaczynają zajęcia od godziny 7, są w tej szkole do godziny 14 i że to jest w ogóle Armagedon i oni nie są w stanie tak pracować, wytrzymywać.
1: Wiesz co, ale teraz sobie jak to rozkminiam, to jest chyba jakiś tajny plan rządowy, żeby przyzwyczaić ludzi do godzin dziwnych pracy. Radio.
0: I też do średniego wynagrodzenia.

0: dokładnie tak, słuchacie Radio Kiss FM i z tego miejsca Nikodem chcę cię mega przeprosić, bo ja wiem, że ty chciałeś coś wcześniej powiedzieć, ale niestety mój mózg chwilowo nie działał i nie dałam
1: Daria
0: się
1: robi,
0: do słowa.
1: Daria robi wszystko, żeby wszystkie reflektory były zwrócone w jej stronę, ale teraz przyjmuję pałeczkę ja i chcę wam powiedzieć, że Miley Cyrus chyba zmienia nazwisko, dołącza do zacnego grona gwiazd o tym samym nazwisku, czyli między innymi Beyoncé, Zendaya i Adele. A tak serio, to chodzi o to, że zmieniła swój instanik na Miley, więc chyba odcina się od nazwiska w sensie scenicznym. No cóż, jeżeli jej narzeczony Max Morando weźmie jej w cudzysłowie nowe nazwisko, to będzie brzmiało bardzo wdzięcznie. Max.
0: Ładnie, tak amerykańsko. Mm-hmm.

0: w Radiu Kiss FM, plus dzisiaj jest środa, dzień loda.
1: W ogóle, co ty gadasz? Ja na ciebie mam taki wpływ?
0: No właśnie nie wiem, bo dzisiaj ci i wczoraj nie wysłałam żadnego TikToka,
1: no
0: więc
1: wiem.
0: Ty mnie mega przebodźcowujesz i to może to jest tego wina.
1: Myślałam, że coś złego się dzieje. Myślałam przez chwilę, że jesteś w ciąży może.
0: Nie skomentuję tego.
2: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: odbija Aditred Kiss FM, więc zanim posłuchamy, co się ciekawego dzieje na świecie, Daria sprzeda wam ciekawostkę o naszym kolejnym numerze.
1: Mega ciekawą ciekawostkę, dlatego że za chwilę zagra Urzel, Moving to the Sun. I właśnie to jest ta ciekawostka, bo jego nazwy się czyta, pisze Hugel, a czyta się Urzel. To jest bardzo ważne, bo często miałam zwracaną uwagę, że robię to źle.

0: Cameron Whitcomb, The Hard Way. Ja dzisiaj też się uczę The Hard Way. Zapomniałem kawki do studia, a Daria nie chce mi dać łyka swojej.
1: Zapamiętaj jedną najważniejszą zasadę. Moja kawa to moja kawa, niunia.
0: Masakra, tutaj jest taki reżim. Dobra, teraz wbijajcie na nasze newsy, a ja patrzę po kawę.
2: Radio Kiss FM. Drops and bangers. To jest update Radia Kiss FM. Yes.
3: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymano w sprawie zonda krypto. Jak informuje MSWiA, obecnie zabezpieczane jest mienie podejrzanych i trwają przeszukania mieszkań. To były rekordowe wakacje na Zakopiance. Przez tunel przejechały ponad 2 miliony samochodów. Ile rodzice wydają na korepetycje? To sprawdził GUS. Ci, którzy mają dzieci w podstawówce, średnio 249 zł miesięcznie, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
3: W dużych miastach jest drożej. Dwie figurki sprzed 40 tysięcy lat odkryto w jaskini w Niemczech. Są bardzo małe, mają rozmiar paznokcia.
1: Wlatujemy w tę godzinę. Słuchacie Radia Kiss FM, tu Daria Kulej
0: i Nikodem Formella.
1: A wy też zaraz będziecie mogli wlecieć na pełnej w

0: taksówki, więc już naszykujcie sobie telefony i naszą stronę radiokiss.fm.
1: Exactly, chcemy was usłyszeć, jesteście wyjątkowi, jesteście jedni na milion, jesteście piękni i chcemy was zobaczyć.
0: O, jak ty to cudownie powiedziałaś, nie wiedziałam, że potrafisz tak pięknie mówić, więc no teraz specjalna dedykacja dla was, Mata, White, Wajdenie.

0: 18. Szczęśliw bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubisz, zdarła głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste,
1: Kubi! Kocham tę piosenkę. Słuchajcie, Radia Kiss FM, dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. No i Niko, co ty masz dużego?
2: A ja bym powiedział, że największy mam mózg. Rafalala kiedyś powiedziała, że najatrakcyjniejszą częścią ciała jest mózg i ja się wpasowuję
1: wow
2: w ten kanał.
1: Nie wiem, czy ci w to wierzyć, ale ja na przykład bym chciała mieć na pewno dużą wypłatę, więc czekamy teraz na głosówki od naszych kochanych, ulubionych słuchaczy. Nagrajcie nam, co macie dużego. Niech kreatywność was poniesie. Możecie też napisać wiadomość głosową, w której właśnie powiecie nam, co macie dużego.
2: Wbijajcie na radiokiss.fm i tam normalnie rozwalcie nam głowę. Czekamy.

0: Radio. Najlepsze dropy i bęgery w Radio Kiss FM, a do nas już spływają wiadomości i głosóweczki od was. Między innymi Basia pisze, zapytaliśmy was, co macie dużego. Basia pisze do nas, ja mam duży potencjał. I Basiu, ja kiedyś słyszałem, że jak się komuś tak mówi, to niekoniecznie to oznacza to komplement, ale mordeczko, spokojnie, gwiazdy są twoje, a my w tej chwili dzwonimy do naszej sekretarz anteny, żeby zapytać ją na żywo, co ona ma dużego. Jak tam mamy już połączenie z Olą?
1: No właśnie, czekamy. Ola, czy ty nas słyszysz? Halo? O nie, czy Oli nie ma?
0: Nie, chyba Ola nie jest przy telefonie, ale tutaj co mamy jeszcze za wiadomości? Aga pisze, że ona nie ma nic dużego akurat, ale jej były chłopak to był duży red flag. Słuchaj, musisz dać nam namiary na niego, bo Daria potrzebuje lekcji pokory.
1: I ja totalnie potrzebuję i obiecuję, że połączymy się z Olą. Jeszcze nie teraz, ale może Ola w końcu odbierze. Ola, kochamy cię.

0: słuchacie Radia Kiss FM i przed chwilką pytaliśmy się was, co macie dużego.
1: I zjechały do nas wiadomości, to niejakie.
0: No i posłuchajmy sobie od Łukasza głosóweczki.
2: No siemanko Kiss, ja chciałem tylko powiedzieć, że największe co mam, to jest miłość do mojej ukochanej Wiktorii, pozdrawiam.
1: Wiktoria, słyszysz to?
0: Przecież to jest takie mega cutie. Pozdrawiamy i ciebie, Łukasz, a przede wszystkim Wiktorię. I zazdrościmy takiego chłopa. Jeżeli

0: A jest jedna gra, w której jest tylko jeden przegrany, czyli Kiss, Mary, Skip. No to słuchaj, Pearl Jean, Justin Bieber, Malik Montana.
1: Ale trudny wybór. Dobra, no to Skip, Malik Montana, bo chyba nie będę w jego typie. I teraz się zaczynają schody. Dobra, może Mary, niech będzie Pearl Jean, a Kiss... Justin Bieber.
0: Matko, ty masz takie wymagania, że ja chyba wierzę, że taka dziewczyna może chodzić sama.

0: że bioderka lecą, jak słyszymy Karol G, baby, wow! Ja tak powiedziałam dzisiaj do Nikodema, jak zobaczyłam jego outfit.
1: A, dziękuję, a miło mi, tak było.
0: A my mamy za chwilę niecny plan.
1: Zgadza
0: się. Pierwsze koty za płoty już były, nie dodzwoniliśmy się do Oli, ale kochani, my się nie poddajemy. No właśnie tacy jesteśmy, zadzwonimy jeszcze raz do Oli.
1: Chcemy występ na żywo.

0: głośnik. Mam nadzieję, że na pełnej, bo słuchacie Radek i Sefami, dalej próbujemy naszych sił. Będziemy teraz dzwonić ponownie do naszej sekretarz anteny i będziemy znów ją wypytywać, co robi, no i co ma dużego. Także mamy nadzieję, że tym razem się uda. I jak tam? O, jest sygnał!
1: Halo?
2: Cześć, Ola!
0: Cześć, Ola!
1: Hej!
2: Co tam teraz robisz?
1: Gdzie jestem?
2: Boże, chyba jest zdziwiona bardzo, że do niej dzwonimy. Słuchaj, my dzwonimy do ciebie z ważnym pytaniem. Ola, co masz dużego?
1: Co wy wymyśliliście? Dlaczego ja?
0: No musiało na kogoś paść.
1: Co to jest? Słuchajcie, ja mam dużo pracy.
2: Czyli co? Nie pogadasz z nami więcej?
1: No, szef mnie woła. Co mam dużego? Mam dużo pracy. Pa!
0: Pa!
2: Dobra, Ola, ale pamiętaj o tym, że my poza tobą nie widzimy nic. Poza tobą.

0: FM. Drops and bangers. What's up? Co tam w Warszawie?
1: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, środowy wieczór w Wawie. Warto zacząć od mocnego kinowego uderzenia. W Heliosie lecą seanse najnowszego postapokaliptycznego thrillera Ridleya Scotta. Gwiazdozbiór Psa. Wciągająca opowieść o przetrwaniu i poszukiwaniu nadziei. A jutro o 18:00 Zachęta zaprasza w ramach finisażu wystawy Dojrzewanie na pokaz hybrydowego dokumentu Voice oraz spotkanie z artystką. Wstęp oczywiście jest całkowicie za free, a wystawa, serio, byłam, widziałam i osobiście polecam. Na koniec kierunek mamy taki taneczny after, bo w czwartek o 22:30 barkę nad Wisłą przejmuje Kumbia Warszawa. Oficjalny, darmowy after party po festiwalu Lado w Mieście, gdzie będziecie mogli sobie potuptać do unikalnych rytmów pod chmurką.
0: To jest update Radia Kiss FM. Yes.
2: To są newsy na 16:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi są podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Doszło do niej w sierpniu. Wrocławski sąd obniżył karę dla mężczyzny, który latami więził kobietę. To głośna sprawa z miejscowości Gajki. Mężczyzna za kratami spędzi 25 lat. Kolejni polscy strażacy wracają z Hiszpanii. Pomagali tam gasić ogień, mówi kapitan Adrian Michałek.
3: W zasadzie w kilkanaście minut mieliśmy do dyspozycji na terenie naszego sektora objętego działaniami 2 śmigłowce gaśnicze i 2 samoloty gaśnicze, co niezwykle ułatwiło nam skuteczne prowadzenie działań.
2: Ogień był największy od lat. Nowy Resident Evil może zaliczyć najlepszy debiut w historii całej serii. Prognozy dają filmowi do 50 milionów dolarów w pierwszy weekend. Premiera w Stanach 18 września.
4: Chwila po 16 w Radiu Kiss FM, a my lecimy na pełnej. Przygotowaliśmy konkret dropów, tego co świeżutkie i bangerów, tego co już mocno nas wszystkich buja. I tak w ogóle to już nasz drugi dzień, tak fajnie się gada, może zakładamy razem podcast.
5: Czy ty jesteś pewny, że nie jesteś z Warszawy?
4: Dobra, masz mnie.
5: Poza tym będą ploteczki prosto z Dubaju i być może pewien big deal dla 18-latków są.

0: jeszcze raz w Radiu Kiss FM. Kocham tę nutę, leci u mnie jeszcze raz i jeszcze, a my jeszcze nie mówiliśmy o nowym pomyśle Karola Nawrockiego.
1: Okej, okay, co tam się dzieje?
0: No to tak, jest zapowiedź bezpłatnych kursów prawa jazdy na kategorię B dla pełnoletnich uczniów. Mają być one finansowane ze środków publicznych.
1: Dobra, ale to będzie teoria i praktyka?
0: Tego jeszcze nie wiadomo.
1: Okej, okay, no dobra, no to ja mam ważne tutaj info. Panie prezydencie, błagamy, żeby też opłacić nam gościa, który zda oba egzaminy za mnie. Naprawdę, proszę.

0: ten numer buja. Nikodem mi tu teraz zrobił pokaz taneczny. Wow, naprawdę tak świetne ruchy. A wy teraz musicie wykonać jeden ważny ruch, czyli wbić na naszego Instagrama, bo my dzisiaj dzwoniliśmy i trochę poprzeszkadzaliśmy w pracy naszej sekretarz antenie Oli. No i tam możecie to teraz zobaczyć na naszym Instastory.
1: Dokładnie, a my wam zaraz uprzejmie doniesiemy o gorących fotach z myślą o tych, którzy lubią starszych od siebie.
2: Autopromocja.
3: Zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
4: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
5: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
4: No dobra, hej.

0: Co spać? O! Michał Żebrowski bez koszulki.
1: No, czekaj, pokazuj mi ten telefon.
0: Masz.
1: Ej, naprawdę, ile on ma lat?
0: Dobra.
1: Wygląda mega hot.
0: Wystarczy. Daria, ty back to work, a my wjeżdżamy z back to yours na pełnej. I've been going, back to yours. I've been fighting.

0: I w sumie jesteśmy po gorącym sezonie weselnym. No w sumie kilka ślubów jeszcze na pewno będzie.
1: Wiesz co, a jaki jest najgorszy tekst, jaki pan młody może zapadać pannie młodej?
0: O, ja bym się mega wkurzyła, gdyby chłop mi powiedział, idziesz w tym.
1: Ja bym padł, gdybyś to usłyszała.
0: Ale mega bym się
1: ani ja, ani ty nie mamy szans na ślub w najbliższym czasie.

0: spokojnie, my tutaj nic nie robimy wolno. Nawet nie myślimy wolno. Radio.
1: Najświeższe dropy i najmocniejsze bęgery tylko w Radiu Kiss FM. Ja wczoraj wbiłam oglądać dubajstycznego vloga Lil Masti, a tygrysek z nową dziarą nad brwią. Walnął sobie damage nad brwią, co w wolnym tłumaczeniu oznacza uszkodzony.
0: Ale czy to jest prawdziwa dziara?
1: No i oto jest rozkmina. Wygląda na prawdziwy, czas pokaże, ale do tego czasu tygryska, jak mówi na niego Lil Masti, chyba możemy oficjalnie nazywać tygrysem.
0: Wow.
1: A już niedługo wbijamy z czymś mega owocowym. Wow. Mega fresh.
2: Wow. Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
3: O co chodzi, czy Oki?
4: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
3: No, mamy jakiś wybór?
4: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
3: W poniedziałki od 22 do północy.
4: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
3: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
4: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Kamil Szufladowicz.
2: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Kiss. To promocja.

0: o co chodzi, Lolek, gin za mnie. Ale ja kocham, kocham ten numer. A ja ogólnie mogłabym zginąć za mrożoną kawkę, dobra, to na pewno.
1: Dobra, nie chilluj, zaraz ci przyniosę kawusię. W ogóle wiedziałaś o tym, że rekordowa filiżanka kawy powstała w Kolumbii i mieściła 90 tysięcy espresso?
0: Co? Ej, szczerze? Mhm. To jest to teraz, czego ja najbardziej potrzebuję!

0: Zadam w Warszawie.
1: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, dzisiaj wieczorem na Woli odpalacie wolne żarty. Tak, na scenie wolnej Woli pojawi się Filip Brymora i Filip Śruba-Goździewski z open micem. Ja myślę, że czeka was naprawdę sporo dobrego humoru. Idealnie tak na środek tygodnia. A w piątek od 17 Muzeum Warszawy robi na rynku Starego Miasta noc fotografii pod hasłem Oswajanie Miasta. I czekają na was gigantyczne projekcje wideo na historycznych fasadach i tego samego dnia też o 17.30 na dziedzińcu podstawówki numer 400 w Wilanowie możecie wybrać się na darmowy rozruch Back to School. Scenę przejmują Bro, Kacper Błoński i Olivia Johnson. No wy zdecydujcie, co ląduje w waszym planie.
2: To jest update Radia Kiss FM. Yes.
3: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Śledczy namierzyli wszystkich uczestników śmiertelnego pobicia kibica Hutnika Kraków. Wśród zatrzymanych są dwie osoby nieletnie, które przed zdarzeniem były w ośrodku wychowawczym. W ręce policji wpadli sprawcy pobicia na sopockim Monciaku. Wpadli nietypowo, bo łapali stopa. Akurat zatrzymał się radiowóz. Gdańsk zamówił najdłuższe tramwaje w Polsce. Będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów, mówi prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Maciej Lisicki.
4: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku.
3: Gotowe tramwaje przyjadą do Gdańska za 3 lata. Naukowcy zmierzą krople deszczu. Dzięki temu chcą lepiej prognozować ekstremalne ulewy.
5: Słuchacie Radia Kiss FM, wlatujemy na pełnej bez zmian. Daria Kulej
6: i Nicole Formella, yo, yo, yo!
5: A już lada moment, pokminimy sobie o Polsce.
6: Bo troszkę sobie też poplotkujemy, wjedziemy z czymś mega fresh dla was do tego, bo wbija do nas numer, który wyszedł już jakiś czas temu, ale teraz dopiero solidnie trenduje. Ale najpierw pytanie, co robisz, kiedy czujesz się źle?
5: Jem maliny.
6: Exactly.

0: my lecimy na pełnej w Radiu Kiss FM. Oj, Wojtek robi swoją serię Polska Górą i to jest taki sztos. Ostatnio wleciał odcinek, w którym Wojtek przemierza kraj autostopem. No i totalny banger, co nie?
1: Widziałam! Kocham tą serię!
0: Ja też. A jakie są twoje zdaniem największe bangery Polski?
1: Wydaje mi się, że to może być Pudzian na pewno.
0: Okej, dobra.
1: I nie wiem, masz jakiś pomysł jeszcze?
0: Wiesz co? Moim zdaniem w ogóle Polska to jest najlepszy kraj do życia. Źródło? Mieszkamy tutaj.
1: Oj, to jest pewne, potwierdzam. My jesteśmy najlepszym źródłem, nie wiadomo co się wydarzy, my zawsze wiemy najlepiej chyba.
0: Truda.
1: Plus, ważna rzecz, dla tych, którzy może myślą inaczej, no to chyba nigdy nie wstrzymaliście kepsa o 4 nad ranem po jakiejś dobrej imprezie.

0: Tylko mnie kochaj w Radiu Kiss FM, a Radosław Majdan kocha zakupy w towarzystwie tatka, swojego pasierba, wskoczył do krawca i stanął furą tak, że nikt nie mógłby wyjechać.
1: No nie, co za ham? A myślisz, że to w ogóle wpłynie jakkolwiek na cenę garniturów, że nie wiem, że on tam był, czy cokolwiek?
0: Wiesz co? Ja, to było info dla bezrobotnych, ewidentnie. Radio Kiss
1: FM. A już za chwilę komuś fajnemu powróżymy.
2: Autopromocja. No się mano. Tu nowe radio Kiss FM. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Please leave a message at the tone.

0: Skorpion. A to twój horoskop na dziś. Twoje plany zmiany pracy ograniczają się do mówienia. Zacznij szukać, dziś jest dobry dzień na działanie.
1: Co? Totalnie nie. Proszę, błagam, Sobel, nie rób tego. Bo to jest logiczne, że dobry dzień na działanie oznacza robienie muzy, więc my czekamy na nowości i Red is

0: Bambi Gorset w Radiu Kiss FM. No takie bangery tylko u nas. Za 20 minut 18 i mi się wydaje, że już wszyscy uczniowie zakończyli dzisiaj dzień w szkole, ale mam taką dla Was informację na poprawę humoru, więc do kolejnych wakacji pozostało łącznie 296 dni.
1: Dokładnie tak, na spokojnie, szybko zlecie, wiecie, że to zawsze szybko leci, więc nie macie się czym stresować, a Ty już tak nie wychodź przed szereg, bo Ty powinnaś się stresować. Za chwilkę zaczynasz magisterkę, kochana.
0: No już humor zepsuty.

0: niespodziankę naszej Julii i w ogóle wyszło tak naprawdę super, bo ona się niczego nie spodziewała, ale nie zdradzę wam, co to dokładnie było, bo w tym momencie musicie tam wejść i polajkować i skomentować.
1: A za chwilkę będzie troszkę więcej o pomarańczowym panu.
2: Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
3: O co chodzi, czy Oki?
4: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
3: No, mamy jakiś wybór?
4: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
3: W poniedziałki od 22 do północy.
4: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
3: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
4: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Kamil Szufladowicz.
2: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: startup, LJ. Ja trochę się zestresowałam, bo szef tutaj nad nami siedzi. Przed chwilą coś mi tu klikał na konsoli, ja nie wiem, co się dzieje.
1: Nie, to zarąbiście ci idzie. Zarąbiście ci idzie mimo jego obecności, a teraz masz szansę na fit mordko z MJ-em, dlatego że już piszę do jego menego.
0: No to ja czekam.

0: Za minutę 18, a już za chwilę
1: wjeżdżamy z naszymi newsami, z update'em Radia Kiss FM. No i posłuchajcie z nami, zobaczymy, co ciekawego się tam dzieje.
0: Więc odpalamy głośniki na pełnej.
2: To jest update Radia Kiss FM.
3: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Zarzuty usłyszał kierowca ciężarówki, który na A1 wjechał w ekipę remontującą jezdnię. Jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
4: Śledztwo prokuratury będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
3: Alkomat wykazał, że kierowca był trzeźwy. Kierowcy, nie miejcie złudzeń, program CPN nie wróci, mówi minister energii Miłosz Motyka. Powodem jest bardzo napięty budżet państwa. Poseł Łukasz Mejza ma zatrzymane prawo jazdy. Powodem przekroczenie limitu punktów karnych. Turcja ponownie najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem Polaków. Wynika tak z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu są Grecja i Bułgaria.

0: Lecimy na pełnej. On the mic, Nikodem Formella.
1: I Daria Kulej.
0: Nadajemy dla tych, którzy są w drodze do domu, szybkiego powrotu. Nadajemy dla tych, którzy jeszcze są w pracy, miłego. I dla tych, co ty robisz?
1: Ja się czuję już, jakbym była na wybiegu, bo uwaga, zaraz poleci taki hit, który można odpalić właśnie i się tak trochę poczuć. Radio. Back to yours. Możecie się poczuć, jakbyście byli na jakimś fajnym wybiegu. I've been fighting. I've been fighting.

0: muito. Sente no best dedo, troca punho, pega, troca demo. Achas gubis, dar o gosto e se move. Tylko Jezu Chryste
1: Kubi. Słuchacie Radia Kiss FM, Jezu Chryste Kubi, no dobry banger, a Donald Trump nikogo nie słucha i znów jest oburzony.
2: Wow, szok, no naprawdę wszystkich to dziwi.
1: I co najśmieszniejsze, twierdzi, że wszystkie sondaże, które są fałszywe i że w ogóle żenujące, że ktokolwiek coś takiego może dać. No, Trump szoruje trochę po dnie.
2: Wiesz
1: no,
2: co, ja od razu wyobrażam sobie mamę, która o 7 rano szoruje podłogi.
1: Ale w odróżnieniu od Trumpa, ona przynajmniej potrafi rządzić.
2: True that.

0: Kochamy się z Nikodemem bawić do tego numeru.
1: Zgadza się.
0: Słuchajcie, Radio Kiss FM, dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru, ale jest też dzień światowy talentu. Niko, czy ty masz jakiś talent?
1: Okej, okay, wait for it. Wkładasz palec do buzi, hold on.
0: No.
1: Nie wiem, czy to było słychać. Takie
0: wytrwy?
1: No, to umiem zrobić.
0: Co?
1: Nie zaimponowało ci to? Nie będzie drugiej randki?
0: Może niech ten talent jednak zostanie ukryty. Radio. A już za chwilę będą dość trudne wybory.

0: Chodzę do ciebie z dylematem. Wolałabyś już nigdy nie posłuchać Justina Biebera, czy nigdy nie napić się kawy?
1: Nie, dlaczego takie trudne te wybory? Dobra, powiedzmy, że no już nigdy nie wypiję kawy.
0: Mordko, puścisz sobie Justina, posiedzisz ze mną, wszystkie siły witalne ci wrócą.

0: Sunflower, no można się trochę pokołysać. Patrzę na Nikodema i on to robi cały czas.
1: Zgadza się, jedziemy na pełnej w Radiu Kiss FM. A wiesz, kto najbardziej lubi chodzić do toalety?
0: O, kto?
1: No, nie my, tylko ci, którzy wykupili miejsce przy oknie w samolocie.
0: Szczerze? Totalnie mnie to nie dziwi. To jest tak irytujące, że naprawdę nie mogę.
1: To słuchaj, wbijamy może do samolotu, co? Lecimy do Szwecji? Zara Larsson, Lush Life, let's hit it!

0: Lolek, więcej nieba w Radiu Kiss FM, nie zwalniamy, jedziemy na pełnej i mamy jeszcze więcej bangerów dla was.
1: A jakbyście się zastanawiali, dlaczego powinniście codziennie słuchać naszego duetu, no to tak, po pierwsze gramy same dropy i bangery, po drugie mamy mega śmieszne żarty i najważniejsze, jesteśmy zwykłymi ziomalami, nie czepiamy się totalnie o nich.
0: Chyba, że nie polajkujecie nam naszych storek.

0: Ring My Bell. Oh yeah. Słuchacie Radia Kiss FM, a ja mam tą piosenkę ciągle na lupie, słucham jej w kółko, totalnie.
1: O, ja jestem mega ciekawa, jaką piosenkę z naszej playlisty nasi słuchacze puszczają w zapętleniu. Więc napiszcie nam teraz na WhatsAppie radiokiss.fm, a my za najciekawsze głosówki może was jakoś nagrodzimy, ale wiecie, to wszystko zależy od naszego szefa.

0: Liwka, poza tobą nic. No ja poza tą pracą nie widzę nic. Niko, jak się czujesz po tym drugim dniu?
1: Fenomenalnie, jak nigdy.
0: Było naprawdę świetnie, więc...

0: autopromocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać z zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej
3: i Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

0: promocja. O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
1: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
2: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
1: No dobra, hejka.

0: Kiss FM.
1: I've been fighting.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

przy tobie to wraca. Mógłbym nawet coś wynająć tam kamer i z tobą zwiedzić pół świata. Kiedyś nie wiedziałem, że taki piękny może być przy kimś poranek i że to właśnie ciebie poznałem. To w ogóle nie jest przypadek.

0: Nie, ciekawe, nie, nie, nie, nieprawda, właśnie nie.
1: Nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz.
0: Nie, zaprzeczam. Nie żywię do ciebie żadnej urazy, ani żadnej ten... Kurde, no uważam, że zawsze wyrażasz swoją opinię jakąś na dany temat i jeśli ktoś miałby się do tego przyjechać, to by się przyjechał, ale...
1: Bardzo się cieszę, że dwa razy przeklnąłeś na samym początku. Mamy to za sobą. Będziemy
0: już,
1: wiedzieli.
0: Teraz już bez.
1: Tak. Witam w klubie tych, co nie zdali matury z matematyki za pierwszym razem.
0: Cześć. A za którym zdałeś?
1: Nie no, za drugim. Ale chyba tak ledwo, okay, że tam tym jednym czy dwoma punktami już tak...
0: Ja za pierwszym razem 28, później 31.
1: No, u mnie była tragedia. Nie wiem, ile miałem za pierwszym, ale... No nie, u mnie to były schody już. Ja pamiętam od 6 klasy podstawówki, już mnie zaokrąglanie przerosło.
0: Tak, no nie, to ja matematyka nienawidzę do dziś dzień.
1: Dobra, odpuśćmy tą szkołę, bo się zaraz zrobimy, wiesz, będzie nam smutno. Witam też w klubie Czapek do tyłu. Byłeś w Łodzi.
0: To
1: na
0: prawda.
1: Łódź Summer Festival. Co tam się w ogóle wydarzyło i kiedy to się wydarzyło, że to jest jakiś taki rapowy, hip-hopowy Woodstock teraz? Mam wrażenie.
0: Kurczę, nie wiem. Ja pierwszy raz byłem w Łodzi na tym festiwalu. Byłem ogromnie zaskoczony w ogóle tym przedsięwzięciem. Cały czas rozkminiałem, jak to się opłaca, jak to działa i na jakich warunkach jest to robione. No Woodstock chyba przez to, że pogoda była taka, jaka była i się zrobiło błoto. Teren po prostu wymagający, uważam, podstawianie festiwalu, tym bardziej, że w Polsce wszystkie festiwale zawsze mają tą taką jakąś, nie wiem, ja nie pamiętam openera na przykład bez deszczu. I uważam, że ogólnie robienie dużych festiwali w Polsce w lato
1: Risky.
0: Jest dosyć ryzykowne, że walnie deszczem, ale no ja byłem mega zaskoczony tym, że właśnie przyjechaliśmy gdzieś tam na próbę w Łodzi, no to realnie tam jeszcze na naszej próbie jeździły pod sceną sprzęty, maszyny, które wysypywały żwir, żeby utwardzić ziemię. No ja jak tam byłem, to ja myślałem, że ten festiwal się za tydzień dopiero zaczyna, bo to wyglądało jak jeden wielki plac budowy, ale finalnie chyba wyszło fajnie i wiadomo, było to błotem, ale na koniec dnia jest to darmowy festiwal dla ludzi.
1: Tak, właśnie ten Woodstock to też z tego, bo o ile ja dobrze pamiętam, nie wiem jak jest teraz po przemianowaniu tego na Poland Rock Festival, ale to było zawsze darmowe z tego.
0: Okej, to ja nie wiem, bo nigdy nie byłem, więc
1: ja też nie, ale okay. tak się mówiło, że tam można po prostu przyjechać, bo to też było jakoś powiązane z Wielką Orkiestrą, tak mi się wydaje, że to było też takie święto, które miało tegoroczną zbiórkę, czy tam poprzednioroczną tak przypieczętować.
0: I też Woodstock chyba był zawsze właśnie, tam padały te rekordy właśnie frekwencji zawsze,
1: no,
0: nie?
1: A tutaj no. 220 tysięcy ludzi na BDS-ie.
0: Tak,
1: ty
0: no.
1: byłeś na scenie, tak?
0: Byłem.
1: Jak wygląda ze sceny 220 tysięcy osób?
0: Nie do opisania, szczerze. W sensie tak, że ciężko, wiadomo, grałem tam jakieś swoje koncerty, nie wiem jaki największy nawet grałem, tak szczerze. Pewnie bym strzelał w jakieś 10 tysięcy osób, to było jakieś gdzieś tam największe, gdzie ja występowałem. No i grałem i zawsze to robi wrażenie, ale szczerze po tym, jak bo Borys zaczyna tak, że tam trzy kawałki gra sam, a później my wyszliśmy na scenę. No to jak my jeszcze byliśmy za sceną i Borys poprosił o zapalenie latarek, no to ja miałem coś takiego god damn, że już widziałem dużo latarek ze sceny, ale czegoś takiego to w życiu nie widziałem. Myślałem, że zemdleję realnie, jak tam wyjdę. Było coś niesamowitego. No, niesamowity widok.
1: Przytłaczające. Potrafię sobie to wyobrazić, że ze sceny, bo ty graliście tam numer wspólnie?
0: Nie. Ja tam byłem koleżeńsko.
1: Okej. Myślałem, że może na Polony Funky się udało zagrać.
0: Nie.
1: A na waszym koncercie tego nie... Bo graliście też jako dress code.
0: Graliśmy, tak. Na Polony Funky graliśmy, ale jako przez to, że to był dress code, to my zawsze dress code'owe imprezy robimy bardzo gdzieś tak imprezowo, więc na Polony Funky tam w remiksie były, więc bez takiego jakiegoś wielkiego grania. Ale tak, no ten koncert BDS-a, no zapamiętam chyba na całe życie, bo to było coś niesamowitego. Aczkolwiek chciałem zauważyć to, że jak były latarki zapalone, to robiło wrażenie, ale na koniec dnia, jak po prostu graliśmy ten koncert, to tej ilości ludzi tam nie było widać. W sensie, że my realnie ludzi może widzieliśmy troszkę za realizatorką, więc tam do tej realizatorki obstawiam mogło być z 20 tysięcy ludzi. Jak ja później zobaczyłem na Instagramie zdjęcie i zobaczyłem, jak ta realizatorka realnie jest blisko sceny i zobaczyłem tę masę ludzi za tym, no niesamowite.
1: Ciekawe, czy oni to jeszcze przeniosą gdzieś na przykład w przyszłym roku, żeby mogło wejść 320 tysięcy.
0: Z tego, co gadaliśmy, to chyba nie ma takiej przestrzeni w Łodzi, żeby to zrobić.
1: A na waszym koncercie jak było?
0: fajnie, aczkolwiek my zaczynaliśmy grać jak otwierali bramki, więc i scena była tak ustawiona, że tutaj

0: ludzie wchodzili, nasza scena była tutaj i nikomu się nie chciało obchodzić jakby publiki dookoła, więc my realnie graliśmy tak koncert, że po jednej stronie było 100 osób, a po drugiej 10 koła, więc śmiesznie to wyglądało, ale fajnie, uważam, że zawsze jest... Ciężko się otwiera festiwale. Ja też nie jestem jakimś turbofanem grania w dzień. O wiele trudniej jest mi się wtedy skupić i jakby gdzieś tam z tą publiką rezonować. Może mam jakąś taką, nie wiem, fobię społeczną, że ciężko jest mi zapanować nad ludźmi. Aczkolwiek w porządku było, fajnie. No już trochę tego przegraliśmy, więc to był kolejny po prostu.
1: Ja widziałem te nagrania, myślałem, że to przez to, że tam, nie wiem, była jakaś po prostu się zrobiła... Tak.
0: Nie, no to właśnie było przez to, że my dosłownie zaczynaliśmy grać, jak ludzie wchodzili na teren festiwalu i wszyscy szybko biegli, jak najszybciej, żeby zająć barierki i przez to, że to było tak, no to po jednej stronie się zgromadzili ludzie, a po drugiej tam komu się chciało, to oprzeć naokoło.
1: Okej, no to życzymy festiwalowi, żeby się rozwijał chyba jak najlepiej, bo tak, takie tak. Wydarzenie darmowe, a jak wszyscy dobrze wiemy, za darmo to uczciwa cena, to jak najbardziej.
0: Tak.
1: Nie będziemy ukrywać, że widzimy się z okazji twojej płyty, która nazywa się...
0: Family Brand.
1: Najlepszy numer i dlaczego?
0: Ojejku, to ja bardzo się kłócę ze sobą i nie wiem, który numer najbardziej mi się podoba. W sensie uważam, że naprawdę jechaliśmy teraz właśnie też do Łodzi z moim kierowcą i puszczałem mu cały ten album od A do Z. I on mi powiedział tak, stary, nie chcę ci lizać dupy, ale dla mnie to jest twój najlepszy album i jest bez skipa dla mnie. W sensie tak mi powiedział i bardzo mi się cieplutko na serduszku zrobiło. Ja pewnie jestem bardziej gdzieś tam krytyczny wobec siebie i pewnie już, że album jest grany, a pewnie teraz bym jakiś numer wyrzucił.
1: To spokojnie, to jest następny pytanie.
0: Tak. Aczkolwiek najfajniejszy chyba Get Low. To jest coś takiego, czego ludzie jeszcze ode mnie raczej nie słyszeli. Jest to ciekawe i właśnie gdzieś tam, jak każdemu z moich znajomych to puszczam, to każdy mówi, że wow. To jest numer taki troszkę EDM-owy, troszkę klubowy, troszkę taki... ja w nim czuję gdzieś tam lata 90. Jest to... Tak, no, ciężko jest mi, musiałbyś usłyszeć.
1: Nawiązanie tytułu do Lil Jona jest świadome, czy
0: nie. Okay. Przypadkowe. Ale numer jest ogólnie o imprezowaniu i o rzucaniu dupą.
1: Dobra, no to właśnie mamy to, co mówiłeś przed chwilą, że coś na pewno będzie do poprawy albo do wyrzucenia.
0: Aha.
1: Utwór, który już teraz czujesz, że mógłbyś poprawić.
0: My. Taki tytuł jest. My. Uważam, że mieliśmy taki problem z tym numerem, że ja go początkowo nagrałem na Tajbicie z YouTube'a i w ogóle bardzo mi się ten numer podobał na Tajbicie z YouTube'a. Później trochę siedzieliśmy nad, żeby zrobić to po prostu jeszcze ciekawiej i zrobić to jeszcze lepiej. Siedzieliśmy i gdzieś tam nam czasu trochę zabrakło, żeby tak dokręcić tą śrubę. Gdzieś tam mi brakuje drugiej zwrotki, bo to jest refren, zwrotka, refren, a później jest taki sampelek puszczony. Więc bardziej chciałbym na pewno przysiąść do tego numeru. Aczkolwiek uważam, że tak czy tak jest w porządku. Jest w porządku, jest spoko.
1: Raper, którego zaprosiłeś, ale się nie wyrobił.
0: Raper, którego zaprosiłem, ale się nie wyrobił?
1: Nie dosłał zwrotki, wiesz jak jest.
0: Mm-hmm. To żaden.
1: Nie odczytywał, wiesz jak jest.
0: Aha. Kurczę.
1: Nie odpisywał. Przybił się, ale no nie udało się.
0: Tak, żeby ktoś jakby mi powiedział wprost, że się nie dogra, to tak nie było. Aczkolwiek zastanawiam się teraz, bo na pewno do kogoś pisałem i ktoś mi nie odpisał, ale nie wiem czy... A, do Igiego chyba pisałem i od Igiego nie było wiadomości zwrotnej, ale tak, że ktoś się przybił i nie dosłał zwrotki, to nie. Tam mieliśmy jakby numer, na którym była pewna osoba, ale później tam z prywatnych jakiś ten musieliśmy usunąć ten feature.
1: Okej, nie chcesz powiedzieć, kto to był?
0: Był to Mister Polska.
1: To dostałem, mam tą zwrotkę.
0: A, masz,
1: jego...
0: Mr. Awalski.
1: Tak.
0: No to tam później były małe komplikacje, aczkolwiek to nie żadne jakby... Jak to powiedzieć?
1: Niesnaski między wami.
0: Tak, nie, że bardzo poziomalsko i tak dalej, po prostu wynikły jakieś rzeczy, że nie mogła się pojawić ta zwrotka na albumie i ja to kumam i myślę, że jeszcze zrobimy kiedyś coś...
1: No to Iggy, jak to oglądasz, to sprawdź DM-y. Mister Polska, do następnego trzymamy kciuki. To kto się najszybciej dograł w takim razie?
0: Łajcior.
1: Tak myślałem, no.
0: Wajcior. Właśnie ja byłem mega w szoku, że Wajcior się szybko dograł, bo zawsze jakoś tak mi się kojarzyło, że do Wajciora ciężko jest się dobić, a realnie wysłałem Wajciorowi numer, on po chwili dosłownie odpisał, że listy i chyba na drugi dzień rano mi wysłał zwrotkę, albo nawet wieczorem wysłał mi już wgraną zwrotkę, więc Wajcior się najszybciej.
1: To jest maszyna. Ja lubię opowiadać taką anegdotkę, pozwolę sobie, jak widziałem go, jak pracował na hotelu Trójce.
0: Aha.
1: I każdy, kto mówi na przykład, że Wajcior to nie jest raper czy cokolwiek, to na przykład jak się widzi taką osobę, jak pracuje w studiu, to kompletnie się zmienia zdanie.
0: Dobra.
1: Ja byłem na przykład świadkiem, nie wiem czy wiesz, na czym Hotel Trójka polegał, że on był ten wyjazd w Międzyzdrojach, to był ostatni hotel,
0: no,
1: nie?
0: No.
1: Był ten wyjazd w Międzyzdrojach, tam było kilka tych
0: domków,
1: w których można było nagrywać, chyba 3 albo 4. Mhm. I były sytuacje, że były naprawdę pozajmowane i Wajcior po prostu chodził i mówił, jest jakieś wolne studio, gdzie ja mogę zrobić pierwszy kawałek. Po prostu nosiło go, chciał robić muzę i na tym to polegało. No nie? Tak, teraz jeszcze jak on ma, nie wiem, czy ty byłeś u niego w studio tam na chacie?
0: Byłem.
1: To wydaje mi się, że to jest po prostu dla niego o tak. W swoich warunkach.
0: Tak. No w sensie widziałem już kilka razy gdzieś tam, jak Wajcior jest zajarany tą muzą i jest to zawsze mega inspirujące i uważam, że ziomek wie, co robi, a przede wszystkim jest mega jakby obeznany w muzie i bardzo dużo kmini i kuma, więc tak, o dziwo Wajcior się najszybciej dograł.
1: A czemu o dziwo? Myślałeś, że będzie inaczej?
0: Myślałem, że będzie inaczej, w sensie, bo wiem, że czasami ciężko było mi się do niego dobić jakkolwiek i że często ciężko było odpisywać, albo on zawsze mi mówił, no jak coś to dzwoń do Pauliny, ona mi przekaże i tak dalej, więc to, że mu to wysłałem i od razu odesłał, no to super miło i fajnie.
1: No to czemu te fity ogółem? Czemu te osoby zostały zaproszone? Teasujesz numer z Kizo.
0: Tak.
1: Mieliśmy Planka.
0: Tak.
1: Mister Polska wiemy, że nie będzie. Wajcior. Kto jeszcze? Kukę. Okej.
0: Sharon.
1: Okej.
0: Max Sabura Cup z Natury 2000.
1: Wiem.
0: Koder. BRO.
1: Okej.
0: Tak.
1: Przypominają mi się teraz twoje słowa u Winiego, jak powiedziałeś, że mógłbyś całą jego płytę High School zarapować.
0: Tak.
1: To już rozumiem, skąd to połączenie.
0: Tak. No to po kolei, no. Koder to mój przyjaciel, gdyby nie on, nic by nie było mojego muzycznego prawdopodobnie, bo to on jakby pokazał mi ten cały świat i jest moim producentem, przyjacielem po dziś dzień i bardzo dużo mu zawdzięczam i to jest po prostu naturalne, jesteśmy przyjaciółmi, on zawsze ma masę placementów u mnie i zawsze będzie miał, bo jest, uważam, jednym z najlepszych producentów w Polsce. Tekściarzem jest zajebistym, no po prostu jest zajebistym raperem. Dalej, z Sharanem się poznaliśmy na Młodych Wilkach, albo nawet wcześniej z Sharanem się poznałem, ale gdzieś tam na Młodych Wilkach jakby się dotarliśmy. Super koleś, uważam, że ma super przewózkę, jest super miłym, fajnym gościem, bardzo go lubię i szanuję i też słucham jego muzy, więc ja go odkryłem gdzieś tam przy Ponad Blok, jak się wybijało, ten numer jego taki, to Vini chyba też go gdzieś tam wynalazł.
1: Możliwe.
0: Wtedy i gdzieś ja to tam wtedy sprawdziłem i mówię, kurde, jaki fajny ziomek, że fajną ma stylówę. Lubimy się po prostu, jesteśmy ziomkami. Max z Natury 2000, jesteśmy z tego samego miasta, jak czasami Koder nie miał czasu albo miał inne sesje, to Max zawsze mnie przyjmował do siebie i robiliśmy razem numery. Bardzo lubię cały ich kolektyw, uważam, że są bardzo ogarnięci, też fajną muzę robią i myślę, że kwestia czasu, żeby tam dalej zaczęli się przebijać, bo każdy z nich ma, uważam, fajną stylówę. Kogo mamy dalej?
1: Kizownik.
0: Kizo? No dla mnie Kizo, wiesz, to jest król bangerów i król w ogóle wakacji i wszystkiego i gdzieś tam zawsze, jak byłem mało latem, to tak mówiłem, kurde, ale kiedyś by z Kizo było, trzeba zrobić numer, no i się udało.
1: A do niego się ciężko było dostać, czy
0: nie, stosunkowo nie, bo jak byłem z moją narzeczoną jakiś czas temu w Dubaju,
1: tak,
0: to...
1: Tak myślałem, no.
0: To się zgadaliśmy i sobie tam poszliśmy coś zjeść, posiedzieć i się zakumplowaliśmy, więc nie było trudno, tym bardziej, że Maciek jeszcze z nim robił ostatnio polską Wiksę.
1: Tak, w ogóle uwielbiam.
0: Świetny kawałek, uważam, świetny kawałek. Więc tak, dalej kogo mamy? Plan B, no to za dzieciaka po prostu słuchałem i gdzieś tam zapytałem, czy miałby ochotę, więc się pojawił i fajnie.
1: A czekaj sekundkę, bo przy okazji tego fitu wychodził na twoim kanale na YouTube taka zapowiedź.
0: Tak.
1: Czy coś jeszcze nagram?
0: Tak.
1: I to było po prostu tylko do tego singla taka wideo zapowiedź, czy to miało jakiś większy sens,
0: zamysł? Nie, to było tego singla.
1: Okej, okay, po prostu.
0: Taki teaser jakiś, żeby coś ciekawszego, fajniejszego zrobić, więc takie coś sobie nagraliśmy. Dalej kogo mamy? Bero.
1: Bero został. No tak, to wiemy, że High School na pewno.
0: Tak, no Bero w ogóle, ciekawostka jest taka, że ja jak słuchałem Bero, to Bero był pierwszym raperem, którego ja, polskim raperem, którego ja przesłuchałem i usłyszałem w ogóle. Brat mi, pamiętam, ściągał na iPoda Nano High School i jakieś tam te starsze numery. I on miał ten numer Let's Ride i Let's Ride 2 i to były takie numery, gdzie on wsiada w auto i nawija o tym, co widzi. No i ja spytałem i gdzieś tam się poznaliśmy, ja mu powiedziałem.
1: Będzie Let's Ride 3?
0: Tak, i na moim albumie po 15 latach Bero rapuje na Let's Ride 3, no i to jest w ogóle jakieś największe spełnienie marzeń chyba takie, że zrobić realnie numer z gościem, który jako pierwszego miałeś gdzieś tam na słuchawkach i turbo się tym jaram i jest to super.
1: To wtedy jak go zaczynałeś słuchać i mówisz, że był pierwszym tym raperem, którego słuchałeś, to co było w jego muzie takiego, że chciało ci się tego słuchać po prostu?
0: Kurczę, nie wiem, szczerze nie wiem, bo byłem dzieciakiem, który miał 14 lat, pewnie w większości z tych tekstów nawet nie rozumiałem, o co w nich chodzi i tak dalej, ale to było chyba case tego, że miałem starszego brata, który jarał się rapem, słuchał rapu i on po prostu mi wgrywał te rapowe kawałki, co miał na tego iPoda. Ja po prostu jeździłem do szkoły i tego słuchałem, bo nie miałem czego innego słuchać i gdzieś to tak we mnie zostało, nie? W sensie, że ja pamiętam, jeszcze miałem VNM-a. Wtedy Propane 2 chyba.
1: W tym czasie możliwe, no. Albo 1, albo 2.
0: Albo 2. Miałem Tusz na rękach, był taki ziomek Tusz na rękach.
1: Skielce.
0: Tak,
1: no,
0: okay, tak, no. To pamiętam, że tych trzech artystów, tak pamiętam, jak to byli tacy moi pierwsi.
1: No ciekawy początek.
0: Ciekawy, no. Ciekawy.
1: A VNM nie udało się, nie próbowałeś?
0: Nie próbowałem. A VNM raz spotkałem w parku, jak biegał, sobie zdjęcie zrobiliśmy, ale tak nie
1: próbowałem. Niezobowiązująco w żaden sposób, tak, tak, po prostu.
0: Tak, więc fajnie. No dalej mamy Łajciora. No dla mnie Łajcior... Po prostu, no jakby znamy się z Borysem, znamy się z całą jakby ekipą 2115, lubimy się bardzo i tak dalej. I mówię, kurde, czy nie chcesz się dograć? I po prostu wysłał mi zwrotę i ją wrzucił. No ale też to jest na pewno duże marzenie dla mnie takie.
1: I chyba tylko Kukę nam zostało.
0: Tak, i Kukę. No Kukę super koleś, w sensie jakby bardzo go cenię i uważam, że robi zajebistą muzę i jest... O dziwo, jest tak fajnym i zwykłym, normalnym ziomkiem, nie wywyższającym się i bardzo sobie jakby cenię wszystko, co on robi. Po prostu jest super gościem. Do tego bardzo podoba mi się jego muzyka i gdzieś tam nagraliśmy jeden numer i gdzieś tam brakowało mi tego refrenu. I się go zapytałem po prostu, czy to zrobi, bez większego problemu. Przyjechał do studia, wygrał zwrotę, refren i tak powstał ten kawałek, no.
1: Dlaczego aż 17 numerów?
0: Bo ja mam straszny problem z płodnością muzyczną.
1: Że za dużo robisz.
0: I to dużo, za dużo, no. W sensie tak, że mi bardzo ciężko było wybrać te 17.
1: Okej, to i tak była pewnie konkretna selekcja.
0: Tak. No ja zawsze tak mam, że bardzo dużo numerów robię i wiem, że wielu artystów ma taki problem, że muszą wydać album, a na przykład nie mają trzech numerów i muszą na szybko dogrywać i wymyślać jakieś ten, a ja mam ten problem, że po prostu robię za dużo i muszę później wybierać, co jest najfajniejsze i co najbardziej mi się podoba. No i dla wielu pewnie to będzie coś z tego, dla mnie to jest trochę przekleństwo, ale no trochę wiem, że nie próżnuję i gdzieś tam każdy kolejny numer to jest po prostu gdzieś tam część drogi pewnie uczenia się cały.
1: Czyli jakbyś chciał zrobić Family Brand B-Sides, to by było z czego wybierać.
0: Tak, tak. No rozmyślam nad Deluxem teraz bardzo takim jeszcze, żeby gdzieś tam za miesiąc dorzucić, bo tych numerów jest po prostu i też szkoda, żeby gdzieś tam leżały w szufladzie, ale zobaczymy, zastanowimy się.
1: Żebyś tego Deluxa nie robił tyle, co Kubi producent. Dobra. Złoto w preorderze już?
0: Nie.
1: Jeszcze nie.
0: Teraz, jak są te inne warunki, to ciężko.
1: Czyli...
0: Za album ciężko.
1: Za album ciężko.
0: Ciężej niż za single na pewno.
1: No to tak.
0: Ja
1: tak,
0: stary miesiąc, dwa miesiące temu dopiero za V24 dostałem złoto.
1: Okej. Okay.
0: No, a tam były napalone Funky, Enzo były. Albumy, więc nie, tutaj nie.
1: No bo to i tak rozumiem, że pewnie 80-90% tego to cyfra.
0: Tak, no w głównej mierze tak.
1: Designer powinien odnieść większy sukces.
0: Nie.
1: Jest okej, jesteś zadowolony? Tak, to tak. Miesiąc temu wyszło.
0: Nie, no ten numer zaraz milion wybija, no to jest w sensie ja się turbo jaram. W sensie uważam, że że na taki numer, że mało jest realnie w Polsce, uważam, odbiorców, którzy by się jakoś mega jarali tego typu brzmieniem i takim twardym po prostu łupanką i powtarzającym się refrenem, więc wykręcając takie liczby na takim numerze, to tylko mogę być zadowolony i się cieszyć z tego.
1: Utwór, którego ludzie nie docenią, ale według ciebie to banger.
0: Jak mam się nie wczuwać?
1: Dlaczego?
0: Bo jest bardzo osobisty. I znaczy nie wiem, ciężko jest mi to stwierdzić, czy nie docenią, bo może akurat ktoś doceni.
1: Może być takie rezonowanie, wiesz, to często jest tak, że właśnie słuchamy kogoś, żeby poczuć to, że ta osoba czuje to samo co my, no
0: tak,
1: nie?
0: Tak, więc... No zobaczymy, nie wiem, ale bardzo mi się podoba ten numer i mam nadzieję, że docenią. A tak nie wiem, czemu tak w sumie powiedziałem, że nie docenią. Może docenią, zobaczymy.
1: Podczas którego numeru był najlepszy vibe w studiu? Podczas tworzenia?
0: Chyba Get Low. Jakoś bardzo...
1: Highlight płyty?
0: Ten Get Low?
1: No.
0: Kurczę, nie wiem, zobaczymy, ale dla mnie chyba tak, bo bardzo szybko nagrałem ten numer. I do teraz mam tak, że jak jadę autem i gdzieś tam muszę szybko przejechać, więc nie dam rady sobie całego albumu odpalić, to ten Get Low na zapętleniu sobie słucham, więc tak, bardzo, bardzo lubię ten numer.
1: No dobra, a może podczas tego numeru, o którym mówiłeś przed chwilą, jeszcze przed Get Low, miałeś tak, że podczas pisania uroniłeś łzę, wzruszyłeś się?
0: Wiesz co, ja mam tak, że ja mam duży problem dosyć z nawijaniem jakichś takich bardzo poważnych rzeczy gdzieś tam, które bardzo mnie dotykają, w sensie ciężko jest mi się czasami otworzyć nad takimi rzeczami i po prostu wywołuje to we mnie jakieś takie duże emocje, że czasami wolę odpuścić chyba nawet niż gdzieś tam wylewać. Może jeszcze po prostu jestem za młody i się tak nie umiem otwierać, albo nie przepracowałem sobie jakichś rzeczy w głowie, z którymi nie jestem pewien i uważam, że gdzieś tam może jeszcze nie jest czas i miejsce, żeby wydawać takie kawałki. I też te poważniejsze numery na pewno o wiele ciężej mi się pisze, bo muszę tam trochę więcej jakby sam ze sobą popracować, żeby chcieć powiedzieć to, co chcę powiedzieć na tym kawałku. Ale myślę, że gdzieś tam kiedyś do tego pewnie dojdzie, jak sobie przepracuję jakieś rzeczy, nauczę się z niektórymi rzeczami swoimi żyć. Więc to jest pewnie kwestia czasu, mi się wydaje.
1: Bo to chyba też działa tak, że jak piszesz taki tekst,
0: no
1: to siłą rzeczy starasz się, żeby tekst był też jak najlepszy. No bo to jest tak dla ciebie ważne, że to nie może być...
0: Tak, więc jak ciężko jest ci się czasami skupić, żeby nawet pomyśleć o temacie, który chcesz poruszyć, a jeszcze żeby dobrze jakby przedstawić ten temat i żeby każdy go zrozumiał w taki sposób, jaki ty chcesz, żeby został zrozumiany, to jest to ciężkie. Jest to ciężkie i gdzieś tam uczę się cały czas tego. W sensie nie będę ukrywał, że o wiele łatwiej po prostu w momencie, w którym jestem, robi mi się muzykę, która przede wszystkim jest dla mnie przyjemna, która przede wszystkim jest dla mnie naturalna i z której czerpię fan przede wszystkim, nie? Że to jest takie, kocham robić takie kawałki, z których po prostu czerpię fan i siedzę w studiu z bananem na twarzy i się jaram i mówię, kurde, zrobiliśmy super kawał dobrej roboty, zajebisty kawałek, a ciężej jest, kiedy muszę gdzieś tam swoje takie personalne emocje gdzieś wylewać i ciężej mi się pisze takie kawałki na pewno.
1: Bo wiem, że to jest wygodne, że fajnie się robi napalone funky, fajnie się robi Get Low i jeżeli ma być jakiś dużo poważniejszy numer, to ta energia, którą trzeba włożyć w stworzenie takiego kawałka, to jest ta energia, którą w tym czasie byś zrobił, nie wiem, 3-4 inne utwory, no nie?
0: Tak, no pewnie tak. W sensie, kurde, ja też nie jestem, wiesz, jakby większość polskich numerów, które ja słuchałem, przy których jakby odczuwałem największe emocje, to były smutne numery i to były ciężkie numery i wiesz, no widząc Borysa teraz na Wild Summer Festival, który gra kamień z serca i płacze realnie na scenie, no jest to coś niesamowitego i jest to tak emocjonalne, że po prostu, no ciary, człowiek ma ciary, nie? A gdzieś uważam, że moja droga jest jeszcze na tyle krótka stosunkowo do tego, jakie mam plany i co chcę w życiu robić, że na mnie i na te mocne numery, w których pewnie się otworzę, tak w 100% jeszcze przyjdzie czas, bo jeszcze jestem w tej drodze, w której jakby wiele rzeczy się uczę, wiele rzeczy widzę pierwszy raz, na wiele rzeczy nie mam swojej opinii jeszcze wyrobionej, a chciałbym po prostu przekazywać rzeczy, z którymi jestem w 100% zgodny, nie? Jak miałbym teraz poruszać jakiś temat, z którym sam nie wiem, jak sobie czasami poradzić, no to nie miałoby żadnego, wiesz, no nie oddałoby tej energii, którą taki kawałek powinien oddawać, uważam.
1: Bo powiedziałeś o tych numerach, o tych poważniejszych kawałkach, których słuchałeś.
0: Na takich kawałków.
1: I chciałem zapytać, o jakie miałeś na myśli, o które słuchałeś. Jakie to były numery?
0: Ojej, właśnie to na przykład takim numerem, który zawsze wywołuje u mnie ciarki, to jest Zorza od Kłeby. Mm-hmm. Na przykład taki, że bardzo gdzieś tam mnie to zawsze ruszało. Kamień Serca Borysa to jest stosunkowo nowy kawałek, aczkolwiek też to jest taki kawałek, który gdzieś tam, no jak ludzie pisali sami ostatnio, że ciężko było się nie popłakać na tym Mój Summer Festival, jak on to grał, no to zgadzam się w tym 100%. Nawet ja miałem taki moment, że przez chwilę mi się szklane oczy zrobiły. Jakie były jeszcze takie numery? Musiałbym się pewnie tutaj chwilę dłużej zastanowić.
1: Może od VNM-a na weekend czy coś, bo na jak weekend. Mówiłeś...
0: Ja zamykam się na weekend w domu. No na weekend, no to...
1: Klasyk, co?
0: Klasyk. Na Propane był chyba taki numer, żebym teraz nie walnął, ale Zapiekanki. Było coś takiego.
1: Tylko nie wiem, czy na Propane, ale był taki numer, taki storytelling. Tak,
0: no to tam...
1: Z Zapiekankami z placu...
0: Tak, to też był taki...
1: Zawiszy.
0: Poważny i ciężki numer.
1: Tak, bo to chyba było... To był taki break-up song, tak mi się wydaje.
0: Tak.
1: Teraz jak...
0: No, nie... Na rękach te kawałki jego wszystkie, to też były dosyć...
1: Sama ksywa jest taka, że masz takie, nie? Serio. Raczej będzie poważnie.
0: Ta okładka, widziałeś tą okładkę, tą, co ma całą twarz we krwi? To by to była...
1: Bardzo możliwe, ale już tak dawno nie sprawdzałem nic od niego.
0: Miałem właśnie na iPodzie tą okładkę wgraną i moja mama się spytała, że czego ty słuchasz, a tam wiesz, cała twarz we krwi gościa.
1: Nic, mamo. Słoń, Love Forever.
0: A, to nie, to Słonia nigdy nie słuchałem akurat, bo Demonologia to jest...
1: Tak, no, to Słoni pamiętam, Mixer.
0: Tak, no to pamiętam, że w szkole u mnie wszyscy chodzili w tych bluzach z tymi nożyczkami jakimiś, tak, to pamiętam, ale nie słuchałem nigdy. No pewnie jest dużo takich kawałków, pewnie jakbym gdzieś tam spojrzał w tracklistę Borysa i tak dalej, to też znalazłbym takie kawałki, co gdzieś tam mnie zawsze poruszały. No nie wiem, jak Janosika teraz graliśmy na przykład, no też ciary, wiesz, stary, no to są takie numery, ale często jest tak, że każda osoba inaczej odbiera dane numery, bo kojarzą im się po prostu z jakimiś etapami w ich życiu, kiedy słuchali tego numeru, ale to u mnie takim największym zawsze była Zorza, z tego co pamiętam, że tak jakoś we mnie tworzyła takie... emocjonalność. Jak
1: Hot Take, jeden z dwóch dobrych utworów na egzotyce. Ja wiem, że ty uwielbiasz tą płytę, dlatego to mówię.
0: Nie, to ja się nie zgodzę, ale szanuję za opinię.
1: Obok Odyseusza, to te dwa, jakbym miał do czegoś wrócić, to do tych dwóch kawałków, no nie? Miałem ostatnio takie, że no chyba jest to jedna z takich najbardziej przehajpowanych polskich płyt, no. Bo ludziom zrobił w głowach, wiesz, szał, dobra, rozmach.
0: Ale nie uważasz, że robienie albumu, który opiera się na zdaniu świata, robienie do każdego numeru prawie, że klipu...
1: Tak, jakby... to cała otoczka super, tylko same te numery są takie...
0: Że
1: takie są, no, naprawdę mocno średnie. Okay. Jak ja słyszę shake, no, naprawdę to mnie skręcało, jak wychodziło w 17.
0: Okay.
1: Czy tak dobrze mówię? Chyba tak, w 17. Tak, no. A teraz nie wiem, czy bym dał radę tego posłuchać.
0: Okay, ciekawe. No nie wiem, ja się nie zgodzę, bo ja po prostu tego słuchałem, wiesz, jako ja w szkole gdzieś tam byłem na koncertach i tak dalej, ja turbo się jarałem tym albumem i nadal sobie wracam, że zawsze jak gdzieś tam jadę w te miejsca, w których Kłebu nawijał, to zawsze na słuchawach pierwsze
1: ten
0: słowo,
1: numer.
0: Ten numer z tego miejsca i ten.
1: A że jest ich trochę i trochę nie wyszło, tam chyba miała być jeszcze jakaś Sri Lanka, coś jeszcze.
0: Tak, no, bo ja zawsze się mylę, bo masz te też numery na przykład z Planem B, Kawa i Xanax, on był chyba nagrywany klip w Kanadzie, ale on finalnie nie jest chyba na egzotyce.
1: Nie, bo to jest na którejś, albo to jest dla fanów Eklektyki, albo dla fanów, dla fanek,
0: tak,
1: Euforii.
0: Tak,
1: na którejś z tych epek.
0: Tak.
1: To jak jesteśmy przy Kłebo, to nieważne w jakim kontekście, no, ale co się czuje, jak on nawija twoją ksywkę na Stadionie Narodowym?
0: To było zajebiste, ale bardziej było coś takiego, nie wiem skąd ja to miałem, ale jak Kłebo wrzucił ten kawałek w ogóle, to jechałem w taksówce gdzieś, nie pamiętam gdzie się jechałem i mówię do Karoliny, że Kłebo wrzucił kawałek. Karolina aż tak nie ogarnia wszystkiego i ona nie kuma, że Kłebo wrzucił kawałek, mhm, i że co to znaczy, że Kłebo wrzucił kawałek. No ale ja jadę, słucham tego, słucham i nie wiem czemu, ale powiedziałem Karoliny, zatrzymałem i powiem, założyłem się, że coś o mnie nawinie.
1: No.
0: Jedziemy dalej i nagle to pada, ja tak, bro.
1: Przewidziałeś.
0: Tak, ja mówię, że w ogóle, no, że zajebiście. W sensie, ja na początku nie wiedziałem w ogóle, jaki jest meaning tego, o co on tam nawija i tak bardzo długo kminiłem, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. I cały czas, i ludzie to chyba odebrali jako negatywne, w sensie jak tak gdzieś tam czytałem i tak ten to widziałem, że ludzie to odebrali jako właśnie negatywne, tylko ja tam właśnie nie czuję, że to negatywne.
1: Ale nawet ja widzę dwie drogi, że jest kręcę też maty jak Eryk Moczko, czyli że kręcę też maty, jeśli chodzi o modę i wiesz, po prostu też to jest duża część twojego kontentu, stylówki i tak dalej, a i kręcę maty w stylu, że dziewczyny na ciebie lecą, więc tak czy siak.
0: Tak, no ja właśnie nie wiem, jak ludzie to odebrali, ale z tego co, bo wprost nigdy nie gadałem z Quebo i się nie pytałem, jaki był dokładny meaning tego wersu, aczkolwiek słyszałem, że ktoś gdzieś tam się pytał i że niby to jest od źródła, że to chodziło właśnie o ciuchy, o to, że ja gdzieś tam interesuję się modą i że gdzieś tam tworzyłem na TikToku jakieś treści modowe i że o to chodziło. Ale jak jest, no nie potwierdzę tego na 100%, bo nie usłyszałem tego od Kue, tak.
1: Może kiedyś się uda,
0: tak.
1: Przeciąć. Kurczę, no ciekawe, może w jakimś wywiadzie mówił w tych, bo tam 2-3 ostatnio też przy okazji tego koncertu było, ale ta pogadanka była tak nudna, że wyłączyłem ją gdzieś tam w połowie, więc... Nie wiem, czy jest zapis z tego, ale to był live przed... bo ta premiera tego koncertu na PGE Narodowym, zapisu wideo, była jakiś tydzień temu. I jak premiera była, powiedzmy, we wtorek o 21:00, to od 20 do 21:00 leciał taki live, który prowadził...
0: Quebo z Krzychem, nie?
1: Tak, no, że Krzychu mu zadawał pytania, ale to widać było, że to było nagrane wcześniej, tylko było po prostu puszczone na kanale. Ale niestety nie szło tam się dowiedzieć za wiele, nie? Z tego, i nie wiem też, czy jest zapis, nie wiem też, czy tam padło to pytanie. No ale no właśnie, widział na TikToku. Ja też jestem na TikToku, ty jesteś na TikToku. Nie masz już trochę dość TikToku? Że takiego...
0: Trollowania ogólnie i tak ten?
1: No.
0: Że wiadomo, na pewno mniej niż kiedyś.
1: Nie chodzi mi o to, że nie masz już dość, że w sensie, że nagrywania, że ci się nie chce. No. Tylko po prostu samo zmęczenie już.
0: Ale też miałem taki moment chwili wypalenia na TikToku, czułem już ten, tak, w sensie, że już czasami mi się nie chciało nagrywać czegoś i tak dalej. Ale tak to nie, bo gdzieś tam staram się bardzo ograniczać gdzieś tam scrollowanie i przeglądanie TikToka. Już się naoglądałem za dużo tego trochę. Aczkolwiek jestem, scrolluję, ale nie tak dużo jak kiedyś na pewno.
1: A jak był ten czas, że mówiłeś, że czułeś to wypalenie, to czym mogło być spowodowane?
0: Oj, nie wiem. Chyba za dużo ilości mikrotrendów w jednym czasie i po prostu oglądanie w kółko tego samego. Ja trochę zawsze porównuję, teraz tak mam trochę, że porównuję trochę TikToka do telewizji, bo zawsze mi się kojarzyło to, że jak gdzieś tam mój tata sobie oglądał telewizję, no to rano oglądał wiadomości, po południu oglądał wiadomości, wieczorem oglądał wiadomości i rano, i po południu, i wieczorem my mówili dokładnie o tym samym. No, i TikTok taki trochę jest, że jak masz mikrotrendy, to scrollujesz i widzisz dokładnie to samo, nie? W sensie, że cały czas... Nie dostajesz żadnych nowych informacji z tego. Wiadomo, pewnie czegoś się dowiesz i ja lubię być zorientowany, co się dzieje i co jest teraz popularne, aczkolwiek no dużo, no brain rot. Mm.
1: To też, czy to z tego wynika, że przy promocji tej płyty było dużo mniej twoich TikToków w stylu, że ludzie już nie komentowali, że kawałek się znudził, zanim wyszedł? Kojarzysz, bo to przy poprzedniej płycie było takie, w zasadzie z każdym numerem się chyba to pojawiało.
0: Tak, ale no to teraz rzeczywiście przy tym albumie gdzieś tej TikTokowej promocji było wiele mniej.
1: Zluzowałeś trochę chyba.
0: Tak, no w sensie, ale nawet nie wiem czemu, w sensie tak, bo
1: naturalnie.
0: Jakoś to naturalnie wyszło, pewnie gdzieś tam skupiłem się trochę na innych rzeczach i tak to wyszło po prostu, że mniej tej promocji było. Aczkolwiek nie jestem ani przeciwnikiem, w sensie nie jestem przeciwnikiem promowania muzyki na TikToku, ani niczego.
1: Fajnie, że to powiedziałeś, bo ja na przykład się teraz zastanawiam, czy ty wiedziałbyś, jak wypromować muzykę na TikToku. Bo wiesz, bo to jest dla mnie na przykład, to jest totalna loteria. Z takich przykładów, że coś się wybiło, to albo to są stare numery, że wracają po czasie, albo na przykład Hubert, no ale to jest taka pierwsza ksywka, która przychodzi do głowy tak, że naprawdę jemu się to udało, nie? Że robił te filmiki na tych stacjach PKP i to ludziom zażarło i to ten dźwięk, który był podłożony, tak u nich zadziałał, że i tak z nimi zarezonował, że teraz u niego na koncercie w Łodzi też było 100 czy tam 150 tysięcy ludzi, tak?
0: Wiesz co, no jeśli ty byś do mnie przyszedł z numerem i byś mi powiedział: Eryk, co mam nagrać, żeby to się wybiło, to mógłbym ci powiedzieć, co bym ci polecił, ale nie zagwarantowałbym ci, że...
1: No dobra, no to poradnik od Eryka Moczko w 4 punktach, co zrobić, żeby twoja nutka się wybiła.
0: Przede wszystkim to uważam jest... Pytanie też, jak kto robi muzykę, bo to jest też właśnie dobre pytanie. Jeśli ktoś robi muzykę z założeniem, że to ma być TikTok moment i TikTok viral, to jest zupełnie inna zabawa. Jeśli ktoś robi muzykę po prostu i chciałby, żeby gdzieś tam więcej osób o niej usłyszało, no to jeśli załóżmy, że robisz muzykę tak jak ja, czyli po prostu robię numery i później gdzieś przechodzę do momentu promocji tej muzyki i gdzieś tam muszę wybrać, co fajnie mogłoby się ludziom spodobać na TikToka, to gdzieś tam pewnie słucham tego numeru kilka razy, rozmawiając z moimi znajomymi, co według was w tym numerze jest fajne, co wam się podoba, co wam się nie podoba potencjalnie. No i gdzieś według tego gdzieś tam wybierasz sobie moment, który chcesz jakby promować na TikToku i tak dalej. No i uważam, że dużo musisz tych TikToków nagrać.
1: Okej, okay, czyli jednak.
0: Tak. Ja... W sensie są momenty, na przykład ja z Enzo tak miałem, że ja do Enzo dodałem jednego TikToka i to poszło.
1: Od razu.
0: Tak, że ja dodałem do Enzo...
1: Ale to ty, wiesz, a patrzymy na przykład
0: ale
1: na
0: gościa, jak robimy Enzo, to wiesz, to...
1: Dwa koła słuchaczy i ma takie, że dobra,
0: ale
1: teraz...
0: Ale jak ja Enzo wydawałem, to miałem pewnie z 5-10 słuchaczy.
1: Naprawdę? Co ty mówisz?
0: Chociaż nie,
1: czekaj,
0: to już było ponad no to okej, no dobra.
1: Tak.
0: Okej, no dobra. No to wtedy może tak, ale no, nawet Napalone Funki też nie nagrałem do Napalonych Funek jakiejś masy ilości TikToków. W sensie później, jak to zaczęło się robić popularne, to nagrywałem, żeby jakby podtrzymywać to. Aczkolwiek jak to zaczęło się robić popularne, to nie było tak, że miałem 30 TikToków do Napalonych Funek, a też wtedy nie miałem jakiejś masy ilości słuchaczy, że po prostu coś zażarło, nie? Ale teraz w tym miejscu, jak tak widzę, jak ludzie promują swoje kawałki, to realnie nagrywają. Pewnie community też się dosyć mocno liczy, ale no jak ktoś nie ma tego community, no to pewnie robić jakieś takie rolki, które są czymś ciekawszym niż tylko soundem. W sensie, że gdzieś tam, żeby to zażarło jakoś fajnie, żeby to było coś ciekawego przede wszystkim. Tak jak Hubert mówi, że miał swoją jakąś, że nagrywał na stacjach benzynowych i tak dalej.
1: Kolejowych,
0: przepraszam. Nagrywać jakieś takie rolki, które o coś można się złapać i mogą mieć jakieś, wiesz, połączenie i tak dalej. No musiałbym też pewnie usłyszeć numer, żeby wiedzieć, w jakim to, wiesz, jest stylu i co fajnie jest nagrać, co nie. No tych opcji pewnie ile osób, tyle masz opcji do promowania tej muzyki, aczkolwiek no nie da się zagwarantować virala, no nie da się. Nie wiesz, jak coś zażyć, nie wiesz, co ludziom się spodoba.
1: Czyli, kochani, słuchajcie, nie siadamy przed telefonem i po prostu nie lipsynkujemy do kawałka i nie
0: piszemy, czasami to też jest
1: nie piszemy, że właśnie rozwaliśmy grę, tylko no jednak to musi być z jakimś minimalnym, ale jednak pomysłem.
0: Tak. No fajnie, jak ten pomysł jest na pewno, nie? Ale czasami lipsynki też idą, w sensie, że no nie ma zasady trochę. W sensie są pewnie jakieś patenty, które ja bym mógł komuś powiedzieć, jak u mnie to zażarło, ale też są osoby, które mają pewnie swoje patenty i tak dalej. No jakby... Jak każda promocja, albo pójdzie, albo nie pójdzie.
1: To też zależy od jednostki, bo to, co u ciebie pójdzie, nie znaczy, że pójdzie u kogokolwiek innego. Mi też się zdarza, że ludzie się mnie pytają, czy tutaj próbujemy coś rozkminiać, jak zrobić, żeby coś bardziej poszło. I ja na przykład sam jestem czasem w szoku, jak coś idzie i TikTok też jest taką loterią, że ja nie wiem, czy ta reakcja, czy ten unboxing zrobi 100 koła, czy zrobi milion, nie wiem. Może być tak i tak.
0: No tak.
1: Nigdy nie wiemy. No nie wiadomo, że regularność robi swoje.
0: No.
1: Ale jednak to jest...
0: Ja zawsze na przykład mam tak, że jak widzę, że ktoś nagrał fajnego TikToka pod mój sound, to zawsze gdzieś tam mu skomentuję, przekażę dalej, żeby ten i gdzieś to później na pewno jakoś się napędza, nie? W jakiś sposób. Czy ktoś widzi, coraz więcej tego jest. Ale o, coś, co ja zauważyłem, że TikTok zaczyna, w sensie sound najczęściej u wielu osób zaczyna iść viralowo, kiedy jakaś popularna influencerka albo influencer nagra do tego TikToka.
1: Okej. Okay. No bo to chyba od razu też idzie z tym, że...
0: Też ja pamiętam, że jak wychodziły Napalone Funki, to jakoś tak się stało, że nie pamiętam, kto tam pierwszy nagrał, ale jakaś Natsu chyba nagrała i później zaraz się pociągnęło, że osoby z ekipy zaczęły do tego nagrywać, ktoś tam. No i wiesz, i to tak jakoś się napędziło, że im więcej pewnie popularnych osób gdzieś tam promuje twoją muzykę, oni też mają swoje grono odbiorców i grono odbiorców chce potencjalnie też nagrać TikToka do czegoś, do czego nagrała ich ulubiona osoba z internetu i to tak się napędza.
1: Kurde, ja zawsze byłem przekonany.
0: Ale mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi taką analizę. analizę virali na TikToku. Bardzo bym chciał to zobaczyć.
1: Ja nie wiem, czy to jest do zrobienia, oprócz ludzi, którzy tam siedzą i grzebią w tym, gdzie naprawdę nigdy nie wiesz. Ja jestem na TikToku już, nie wiem, 5. rok. Po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że to idzie fajnie, ale nigdy nie jestem w stanie zagwarantować. Jeżeli ktoś pisze do mnie o jakąś formę współpracy i tak dalej i jest właśnie pytanie o viewsy i tak dalej, to ja piszę wprost, że
0: nie da się.
1: Nie da się, na TikToku się nie da, zwyczajnie.
0: Chyba, że wykupisz, nie?
1: Promocja. No jasne, to dopalić film zawsze można. I właśnie ja byłem zawsze przekonany, fajnie, że powiedziałeś o tej Natsu, ale jak widzę Natsu, czy widzę Jeleniewską, czy kogokolwiek naprawdę z dużych influ na TikToku, to ja nigdy nie wierzę, że oni po prostu sami z siebie nagrywają pod ten kawałek. Nigdy. Że to nie jest takie...
0: że to jest kupione?
1: Hej, stara, tam przeleję ci dwa koła bliczkiem, ale nagraj pod to.
0: Kurde, ciekawe. Nie wiem, ja nigdy tak nie zrobiłem.
1: Nie mówię, że zrobiłeś, nie. Ale ja po prostu od razu
0: ale
1: mam takie...
0: Ale powiem ci, że...
1: Dlaczego Natsu by miała nagrywać pod krąkel doma? Okay. No proszę.
0: No kumam. W sensie jakby nie wiem, ale na pewno wiem, że są osoby, które korzystają z czegoś takiego. Nie wiem, czy korzystają u dużych influencerów, ale wiem, że jak masz mniejszych influencerów, to dla nich nagranie TikToka za, nie wiem, 100 zł, 50 zł nie jest większym problemem. Jak sobie weźmiesz, masz budżety i weźmiesz sobie 100 mniejszych influencerów po 100 zł, albo pod, no tam nie wiem ile. Wiem, że są w Polsce artyści z mainstreamu, którzy korzystają z takich usług TikTokowych.
1: Zapraszam serdecznie, jak coś, Kaziu Rables na TikToku i na Instagramie.
0: Tak.
1: Aż taka autopromocja.
0: Tak, że są osoby, które zbierają, znam też osoby, które się tym zajmują. W sensie ja nigdy osobiście nie korzystałem.
1: Czyli miałem trochę racji.
0: Trochę na pewno w tym jest racji, że są na pewno osoby, które jakby po opłaceniu nagrają ci do twojego soundu. Ja nigdy z tego właśnie nie skorzystałem, aczkolwiek znam osobę, która, bo gdzieś tam kiedyś się przecięliśmy, która otworzyła sobie taki biznes i po prostu ma cały skrypt influencerów od jakichś tam zasięgów i tak dalej. I później on pisze do wielkich wytwórni. Ale mi się wydaje, że często to nawet może stary się dziać bez wiedzy artysty. Że ktoś, może pisać do wytwórni: siemanko, słuchaj, możemy zrobić ci 300 TikToków od takich i takich influencerów, koszt tego będzie to kosztowało, nie wiem, 50 tysięcy złotych, dajcie znać, czy chcecie, i wtedy wytwórnia nawet może podejmować potencjalnie decyzję. No pewnie to zależy od umów, jacy artyści mają, czy wiedzą, jak takie rzeczy się dzieją za ich plecami, czy nie. Aczkolwiek wiem, że się dzieją. Pewnie nawet byś się zdziwił, jakbym ci powiedział. Ale nie chcę mówić, bo to nie.
1: To pogadamy sobie, tak. Wiesz, na priv, ale ja na przykład u siebie zauważyłem taką rzecz, bo właśnie mówisz, że bez wiedzy artystów.
0: No.
1: I widziałem u siebie na przykład takie sytuacje, że po jakimś czasie od dodania tego TikToka on się zbustował sam. Aha. Bo to, że są kody do dopalenia i tak dalej, to wszyscy wiemy. No. Ale że to może jeszcze da się jakoś. No wtedy bez mojej wiedzy i tak dalej, że powiedzmy wyszedł jakiś numer, zrobiłem na niego reakcję, powiedzmy, że ona zrobiła naprawdę średnie viewsy, ale to jest, wiesz, podpięty prawidłowy dźwięk od tego artysty, ten dźwięk, którego można używać i tak dalej, i filmiki z tym dźwiękiem albo niektóre po prostu boostujemy.
0: Tego nie wiem, ale wiem, że często mogło się tak zdarzać, na przykład, że załóżmy nagrałeś, nie wiem, jakiś materiał o jakimś artyście, który w danym momencie nie był na językach. Mm-hmm. I za 3 miesiące nagle się dzieje jakaś akcja z tym artystą i jest nagle
1: samo podpowiada.
0: I wtedy ludzie se wpisują, chcą się dowiedzieć o tej sytuacji, że ta osoba zrobiła coś takiego. I wtedy wchodzisz i w tych wyświetlanych na pewno może się wyświetlić twój TikTok o tym, jak ty komentujesz jego rzecz sprzed 3 miesięcy, nie jest odnośnikiem do danej sytuacji.
1: Tak, widzę to w momentach, jak na przykład ktoś wraca, to recenzja moja sprzed, nie wiem, 3 lat nagle jest lajkowana bardziej.
0: To są jakieś tak, algorytmy, no w sensie sam nie ogarniam ich jakoś zajebiście, więc ciężko jest mi się też wypowiadać, ale coś tam już robiłem, więc też trochę kumam. No.
1: Niesamowite czasy.
0: TikTok jest ciekawy.
1: No. Że można sobie, i to teraz w dzisiejszych czasach, to naprawdę można dwoma viralami grać już koncerty. Była ostatnio Oliwka Brazil tutaj na twoim miejscu I ona mówiła, że grała koncerty po 4 kawałkach, nie? Że miała 4 numery i już grała konkretne sztuki i trasy i zarabiała na tym fajny hajs, no nie? A to było jeszcze przed czasami takimi, znaczy ona już była na TikToku, chociaż wtedy chyba jeszcze na Musical.ly, ale nie było tego jeszcze takiego momentu, że naprawdę coś się viraluje, jeden numer i ten jeden numer pół miesiącu ma, nie wiem, 20 baniek na Spotify, no nie?
0: No ale uważam, że też, że żeby coś się zviralowało, to jednak coś musi w tym być. Coś musi
1: Samo siebie
0: być.
1: Się nie... Tak. Choćbyś nie wiem, jak tego dopalał,
0: tak.
1: To i tak ludzie będą widzieli, że nikt na przykład tego nie komentuje i co. No.
0: Że uważam, że nawet jak chcesz jakby, nie wiem, nagrywać 100 TikToków i promować swoją muzę w różne sposoby, to jednak, żeby ludziom się to spodobało, to musi tam być jakiś punkt zaczepienia, który będzie z nimi rezonował, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Albo wersy na przykład, że stół z powyłamywanymi nogami.
0: Na przykład.
1: I to jest właśnie ten...
0: Ale to rezonuje z ludźmi.
1: To jest ten TikTok moment, o którym mówisz, tak, że tak, słuchasz tak. tego i wiesz, że to trzeba wyciąć te 12 sekund i...
0: No, i zadziałało w jakiś sposób do promocji singla, nie?
1: Tak, no, bo to jest też taki najbardziej...
0: największy numer.
1: Najbardziej viralowy właśnie tak. taki fragment z tej płyty. Tak. No dobrze, ale wracając jeszcze do V24, mhm. Która forma poprawna? Czy ta i ta?
0: Ja też, o 24.
1: Ja dostałem od ciebie preorder.
0: Tak.
1: Z taką, z listem w zasadzie. Pamiętasz?
0: Tak.
1: Taką krótką wiadomością tak. dla mnie. I tak. jestem ciekaw, czy dużo wysłałeś takich wiadomości, jak to wyglądało?
0: Wysłałem te wiadomości do osób, które pracowały przy tym albumie i też później, jak wysyłaliśmy takie paczki jak tobie, jakieś PR paczki. Nie wiem, czy do każdego napisałem list, ale tam jak z kimś...
1: Kilka było.
0: Miałem jakieś powiązania albo coś chciałem napisać, to pisałem.
1: Ja pamiętam, że robiłem unboxing tego preorderu, ale tej wiadomości chyba nie pokazywałem ludziom. Zostawiłem ją dla siebie. Aha. I mam po prostu tę płytę złożoną, tak jak jest okładka, to jest tak. okładka płyty.
0: Okay, okay.
1: Więc bardzo ci dziękuję i właśnie byłem ciekaw, bo to odważny ruch też z twojej strony.
0: Bo ja nie pamiętam, co ja tam napisałem. Nie, ja coś napisałem, że pewnie ci się nie spodoba, czy coś takiego?
1: Ja mam to. Nawet sobie, bo pomyślałem o tym i musiałem znaleźć płytę, bo tak jak ci mówiłem, nie pamiętam, czy to już było przed rozmową, czy jak już gadaliśmy, że jestem po przeprowadzce i po prostu musiałem znaleźć to, tę płytę w tych wszystkich kartonach jeszcze. Czytam, cytuję.
0: No, dawaj.
1: Znając twoje gusta, pewnie album 2/10, ale chociaż masz go na półce. Hehe, pozdro.
0: No.
1: I jest młody E.
0: Tak.
1: I byłem ciekaw, czy na przykład ktoś dostał taką samą wiadomość, ale wiesz, z podpisem nie będę tutaj innych recenzentów promował, bo i takich jest ich trzech.
0: Nie, właśnie tak chyba naprawdę... z takich recenzentów to nie wiem, czy ty nie byłeś jedyną osobą, której wysłałem z wiadomością taką. Bo nie kojarzę sobie, żebym coś innego pisał. Takiego, bo tak to wysyłałem do jakichś, wiesz, producentów i tak dalej, to bardziej tam pisałem jakieś podziękowania, że bardzo dziękuję i że bardzo mi miło. No, ale tak. Możesz czuć się zaszczycony, bo chyba jakoś
1: tak, właśnie tak się czuję. Właśnie tak się
0: ale nie
1: czuję.
0: Pamiętam, nie, bo jak chciałem ten album.
1: Nie pamiętasz, jak oceniłem?
0: W sensie pamiętam, że... Ale nie pamiętam, czy tam było 2/3, czy tam było więcej?
1: Jeszcze niżej.
0: Niżej, czy tam było 1?
1: Tak.
0: Okej.
1: Ja powiem ci tak, gadaliśmy o tym... przed chwilkę o tym takim moim jakby to powiedzieć, ugrzecznieniu jakkolwiek, o takim uspokojeniu się może. Ja sobie próbowałem, jak wiedziałem już, że będziemy rozmawiać na pewno, bardzo się obawiałem wrócić w ogóle do tej recenzji, bo wiem, że dzisiaj bym na przykład nie nagrał czegoś takiego. Ja też rozumiem w ogóle totalnie na przykład zdania ludzi, które ja odrzucam, bo na przykład ja jestem nazywany często hejterem, ale uważam, że hejter to jest ta osoba, która po prostu obraża. Wprost tam nic nie było, wiesz, ani, nie wiem, odnośnie twojego wyglądu czy czegokolwiek nic. A to na tym się jednak hejt opiera, że wiesz, ja dostaję na przykład komentarz w stylu, ty gruby chomiku, co ty gadasz? To jest hejt. Tam odnosiło się wszystko do muzyki.
0: Tak.
1: I miałem konkretne obawy przed odpaleniem tej recenzji, tak jak mówiłem. Odpaliłem ją, obejrzałem. Później na spacerze z psem posłuchałem sobie twojej płyty i jednak się nadal ze sobą trochę zgadzam. Okay. No. Może nie we wszystkim, ale no, ja na przykład nie wiem, jak ty patrzysz na tę płytę, bo to już będzie co, półtora roku?
0: No, za chwilę.
1: Po czasie.
0: Za chwilę, półtora roku.
1: I ja słyszę teraz u ciebie progres razy 10.
0: To dziękuję. To bardzo mi miło, bo bardzo dużo osób mi to mówi i każdemu, komu nie puszczam album, to mówi, że to jest progres niebywały, w sensie, że rzadko słyszeli, żeby z albumu na album mieć taki przeskok. Więc bardzo mi miło, dziękuję. Jak ja patrzę na ten album, zajebiście. W sensie, że kurde, bo my jesteśmy trochę w innych miejscach, bo ja jestem artystą, ty recenzujesz rzeczy.
1: Tak.
0: I trochę to jest ja na mój album, jako Big Bang Four, patrzę jako część drogi i patrzę jako część, czym się jarałem i co robiłem w danym momencie w życiu i o czym miałem ochotę nawijać, o czym chciałem nawijać. I ja zdaję sobie sprawę, że na tym albumie jest pewnie wiele niespójnych rzeczy ze sobą i tak dalej. Pójdź sobie intro i tam na początku jest pewien dialog, który ktoś wymawia, to sobie zobaczcie. I ja trochę, jak zostało mi to powiedziane, bo to jest trochę takie, ta osoba, która tam coś mówi, to jest trochę odbicie do tych wszystkich zarzutów, które ja dostawałem podczas tego i uważam je za super fajne i dlatego też wrzuciłem je na intro.
1: To jest głosówka, tak? Czy to jest jakieś...
0: Nie, to jest coś, co zostało mi powiedziane w pewnym wywiadzie, pewna osoba powiedziała coś w pewnym wywiadzie w moim kierunku odnośnie tego albumu.
1: Odnośnie V24.
0: Tak, okay. tak. Więc i zgadzam się z tym, co tam zostało powiedziane trochę i że to jest ciekawe. Ja ten album traktuję jako część mojej drogi i gdzieś tam... Ja wiem na przykład, że teraz, w tym momencie, w którym jestem teraz, nie wydałbym takiego albumu jak V24.
1: Ale czy będę fajnie, się... że się zgadzamy. Ja bym tego nie nagrał, ty byś tego nie nagrał.
0: Tak, ale nie wydałbym teraz takiego albumu. Ale czy żałuję, że go wydałem? Oczywiście, że nie. W sensie lubię czasami nawet se wrócić do niektórych numerów z tego albumu. Wiadomo, że nie do wszystkich, wiadomo, że one nie były idealne. No ale gdzie miałoby sens robienie muzyki, jeśli wszystko by było
1: od początku
0: idealne? No wiesz, jakby fajnie jest chyba w całej karierze i w całym robieniu jakby czegoś ciekawego w życiu i jakby jarania się danymi rzeczami, przechodzić drogę i się uczyć na niej. W sensie nikt nie zrobi... W sensie nikt mi nie powie, jak mam coś zrobić, jeśli ja sam czegoś nie zrobię i się nie nauczę na błędach robienia jakichś rzeczy, nie? Ale tak, ja bardzo się jarałem tym albumem w tamtym okresie. Uważam, że teraz poprawiłbym w nim wiele rzeczy, ale nigdy nie będę się go wstydził, nie? W sensie jakby...
1: To jest super, że to widzisz, że potrafisz to przyznać po czasie, bo wiesz... Nie wiem, wydaje mi się, że jakbym tu siedział z Frostim, z którym gadałem jakiś czas temu, to w życiu by tak nie powiedział o żadnym swoim kawałku. Okay. Nigdy, nie?
0: Okej.
1: Wiesz...
0: Kurde, no ciekawe.
1: A młodym raperom brakuje pokory, umówmy się.
0: No, w sensie, stary, no w sensie ja mam tak, że czasami są te numery, że na przykład nie lubię ich słuchać. Że są numery na V24, których nie lubię słuchać, bo uważam, że są średnie. Jakby, ale w tamtym okresie to był mój najlepszy kawałek w życiu i się nim turbo jarałem, więc jakby to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że możesz przechodzić tą drogę i teraz z poziomu robienia Family Brand mogę spojrzeć na albumy wstecz i powiedzieć to i to było niefajne, już tak tego nie zrobię, teraz na Family Brand zrobię to tak, a za rok jak będę wydawał kolejny album, spojrzę na Family Brand i powiem to było w sumie średnie na tym albumie i teraz zrobię to lepiej i za każdym razem uważam, że dopóki jakby czerpiesz pasję z robienia muzyki, jak czerpiesz, jakby uczysz się i tak dalej, to te błędy są właśnie zaiste. I ta krytyka, jak ty oceniałeś, to ta krytyka w tamtym momencie, może ja się nie zgadzałem z tobą i mówiłem, że kurde, wyzywa mnie i mówi, że ten album nie jest słaby.
1: Nic takiego nie było.
0: że mówi, że jest tylko nawijane o hajsie i tak dalej. I wtedy może się z tym nie zgadzałem, ale teraz mogę się z tobą zgodzić. I na pewno tam były rzeczy, których było za dużo, które były chaotyczne, które były nie takie, jak powinny być, ale to jest właśnie część drogi. I to jest właśnie w jakiś sposób uważam intrygujące.
1: A czemu komentarz usunąłeś pod recenzji?
0: A jaki komentarz?
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu podoba. I nie ma go już, nie wiem, co się stało.
0: Naprawdę?
1: Przysięgam na mamuśkę.
0: Ale to...
1: Pozdrawiam, mamo, jak to oglądasz.
0: Ja nie usuwałem, przysięgam, że nie usuwałem.
1: Kurde, rozkminialiśmy to wczoraj. Jeżeli możecie, to sprawdźcie. Może jest nagle,
0: ja
1: nie wiem. Arono, sprawdź.
0: Sprawdzę.
1: Przysięgam, że był pod recenzją.
0: Ja dzisiaj oglądałem tą recenzję. No.
1: I był komentarz od ciebie z twojego konta. No chyba, że to było jakieś inne konto. Ale nie, pamiętam.
0: Bo ja nawet oglądałem.
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu spodobało, czy że podoba...
0: Ja pamiętam, że pisałem ten komentarz, ale rzeczywiście nie ma tego. Ale mogę skomentować jeszcze raz, jak chcę.
1: Tak, ale nie. Dzięki za rozmowę.
0: Ale nie usuwałem, akurat naprawdę nie usuwałem, więc nie wiem, o co tam chodzi. Bo pamiętam, że komentowałem. A też to był taki komentarz, że szczególnie.
1: No tak, usunąć, no właśnie, wiesz, nie? I wczoraj...
0: Jak mam, jakbym tam cię wyzywał i później bym usunął i powiedział, kurde, może nie powinienem takiego komentarza wrzucać, ale to jak było fajnie, że ci się spodobało, to ten.
1: Jeden jeszcze z takich... luźniejszych tematów, bo mam tutaj cytat od ciebie. Siedzę na kolacji w garniturze z Spider-Manem. I wyjaśnij, czy to chodzi o Toma Hollanda, czy o co chodzi z tą sytuacją? Bo ja nie wiem, czy było jakieś zdjęcie, czy mnie coś ominęło.
0: Nie, nie było żadnego zdjęcia.
1: To co to była za sytuacja?
0: Wiesz co, ja byłem z moją narzeczoną twarzami kampanii Prady Paradigm Perfumów na Polskę. A Tom Holland był na cały świat. No i tak się złożyło, że...
1: Kiedy to było? Bo teraz mamy premierę filmu, wiesz?
0: Tak, wiem.
1: To jest hot temat.
0: Tak. No to było wtedy jakoś jak certyfikat wychodził. Ja nie pamiętam, kiedy byliśmy w Nowym Jorku, ale tak, no, tak się złożyło, że się spotkaliśmy.
1: Okej, okay, ale czyli to była taka przecinka po prostu...
0: Biznesowa stricte, no.
1: Okej.
0: Okay. Ale fajnie było.
1: Jak pachnie Tom Holland oprócz tego, że Pradą? A Zendaya?
0: Nie było Zendai. No, nie było. Ale było bardzo dużo w ogóle na tym evencie aktorów, na przykład większość ze Stranger Things. I też miałem taki moment takiej realizacji, że tak, co się właściwie dzieje, że jestem w Nowym Jorku, w jakimś budynku, obok mnie drinki sobie piją aktorzy ze Stranger Things. Byli też ten aktor taki młody z tego horroru, z tym clownem.
1: Z It?
0: Tak, ale nie pamiętam, jak ten aktor się nazywa.
1: Nie, jeszcze nie pamiętam.
0: Taki wygląda jak taki bully, taki ten.
1: Nie był Barry, nie.
0: Nie wiem, ale byli tam, było tam dużo bardzo aktorów, było bardzo dużo w ogóle takich osób, których ja nawet nie znałem często, w sensie, że my tam byliśmy z kilkoma osobami, ktoś mi Barry, to idzie. Kto to jest, jakby i tak dalej. Poznałem, pogadaliśmy chwilę z synem Travisa Barkera. Bardzo, bardzo fajny chłopak. Nie, no fajnie było, no po prostu fajnie było. I jak pachnie tą Holland, to jak Prada po prostu.
1: A teraz będziesz szedł do kina? Jesteś fanem tak Spider-Mana po prostu?
0: Nie, ale pójdę do kina. Ale czy jestem takim fanem, żeby turbo się jarać, to nie, ale jak są jakieś eventy kinowe, tak jak teraz Odyseja, jakieś Toy Story i tak dalej, to lubię sobie pójść do kina po prostu i uczestniczyć w tym, że cały świat się jara w danym momencie, danym filmem. Ale tak, żeby być jakimś turbo zajawkowiczem Marvela i tak dalej, to nie, aczkolwiek jak są takie wielkie premiery, to se zawsze idę obejrzeć. Ale nie jaram się tym jakimś niesamowicie. Bo nie jestem w tym lorze pewnie tych wszystkich multiversów, że to jest za głębokie, żeby już w to wchodzić.
1: Już jest tyle tego wszystkiego, że ja już też nie wiem. Tym bardziej, że ja tu w pracy jestem, wiesz, w rapie, później po pracy jestem u siebie w rapie i jak jest 24, to mam, wiesz, 20 minut na Mario na Switchu i to jest wszystko, nie? Więc tyle jestem w stanie zrobić. Ja na koniec moich rozmów mam taki rolling, trochę rolling joke, takie rolling pytanie, jak można tak powiedzieć. To jest twoja kamera. I poproszę cię o 30 powodów, żeby ludzie posłuchali twojego najnowszego albumu. Czas start 3 minuty.
0: 30 powodów?
1: 30.
0: Po prostu. Jeśli macie ochotę, tego przesłuchajcie. Jeśli nie macie go ochoty słuchać, tego nie słuchajcie. Jakby muzyka jest po to, żeby ją enjoyować. Sprawdźcie se, nie wiem, 3 kawałki. Jeśli wam się spodobają, zostańcie na dłużej. Jeśli wam się nie spodobają, to po prostu przejdźcie na artystę, którego lubicie słuchać i wspierajcie artystów, których lubicie słuchać. Nie musicie koniecznie słuchać mnie. Ta muzyka jest głównie dla mnie. I ta muzyka jest też głównie dla ludzi, którzy tą muzyką się jarają. Jeśli nie jesteś osobą, która jara się tą muzyką, to jej nie słuchaj. Jeśli jesteś osobą, która się jara, to ty wiesz, czym się jarać.
1: I ja bardzo chętnie posłucham. Pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Było bardzo miło. Tak. Myślę, że na pewno się spotkamy jeszcze przy następnych ruchach. I co? Do następnego. Pa, pa.
0: Pa, pa.

się jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali, daj mi zmienić klimat. Choć podjedziemy w jedno miejsce, tam będziesz szczęśliwa.